the time is right to enjoy yourself.

0: Super FM. Na lato.
1: Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił.

0: jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Ostatni dzień wakacji pod znakiem nauczycielskiego protestu. Sprawdzimy też, jak idą szkolne zakupy. Warto skorzystać z programu Dobry Start. Polscy siatkarze wygrali memorial.

0: grał Huberta Wagnera. W finale nie dali żadnych szans mistrzom olimpijskim.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale też większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
2: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
0: Protest przed kancelarią premiera ma się zacząć o 11:00. Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
3: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
4: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
5: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
6: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasie to większy wydatek, bo to pierwszy raz.
0: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start, przypomina Beata Kopczyńska z ZUS-u.
7: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Rosyjskie władze poinformowały o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według powszechnych opinii komentatorów wojennych Moskwa chce steroryzować Ukraińców brakiem energii i ogrzewania w czasie nadchodzącej zimy. Sport. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W wielkim finale w krakowskiej Tauron Arenie biało-czerwoni pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1. Pierwszego seta nasi przegrali, ale bez problemu wygrali 3 kolejne. To dobry prognostyk za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Dziś o 18:00 mecz 1/8 siatkarskiego Euro grają nasze reprezentantki. Rywalkami Polek w meczu o ćwierćfinał będzie Portugalia. I jeszcze jedna dobra wiadomość ze sportu. Kamil Majchrzak pewnie wygrał z Serbem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Dziś na kort wyjdą Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
1: Super FM. Pogoda.
8: No i proszę, patrzę na te mapy pogodowe i zapowiada się naprawdę piękny poniedziałek. Aktualnie 17 i pochmurnie, ale... Z tych chmur deszcz spadnie dopiero późnym popołudniem. Maksymalnie dzisiaj do 25, więc krótkie spodenki śmiało możecie wyciągać z szafy.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Dzisiaj 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji i ja mam dla was taką propozycję. Po co spać, po co wylegiwać się do późna, jak można zacząć dzień z Super FM i powoli przyzwyczajać się do porannego wstawania. Zróbcie sobie taką dzisiaj próbę generalną przed 1 września. O, kanapki poróbcie dla dzieci, kawę na wynos dla żony, powoli wraca szara rzeczywistość. Ale z Super FM zawsze będzie piękny poranek. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry Lato, a ja będę z wami do 10:00.
9: Lato. Dzień dobry, lato.

11 minut po godzinie 6, my dla was tak gramy w poniedziałkowy poranek Spin Doctors. Dzień dobry latom w Super FM. Wczoraj odbył się 47. PKO Półmaraton Szczecin. O tym było głośno, o tym się mówiło. Biegło w nim pół Szczecina. To dużo się działo. Na mecie pojawiło się ponad 4,5 tysiąca zawodników, a najszybszym był Sławomir Niziński, wśród kobiet Julia Bieszk. Nie obyło się bez utrudnień, ale to jedynie dla kierowców, bo centrum miasta było nieprzejezdne od 8 do 12. No ale słuchajcie, drodzy kierowcy, powiem tak na pocieszenie. Dzisiaj w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego centrum miasta też będzie nieprzejezdne. I to nie będzie ze względu na półmaraton, a większy ruch samochodów. No Bogumińska, Energetyków, Zagadłowicza, same przyjemności.

my to potrafimy w muzykę i to od samego rana. Anastasia w Super FM. 20, no nie, jeszcze nie 20, 19 minut po godzinie 6. Przeglądam dla was internet, by przy goleniu, by przy myciu zębów oderwać się od codzienności poranka i zaczerpnąć trochę istotnej wiedzy. A jak się okazuje, teraz tym żyje internet, tym żyją kolorowe gazety. Humanoidalny robot Edward Warchocki, który odwiedził Świnoujście, zakochał się, uwaga, w pralce. Czemu w pralce, a nie na przykład w malakserze? Szybko waży, albo na przykład, nie wiem, Prodiżu, o, tylko pralkę sobie wybrał, no. Ale to wiecie, to miłość nie wybiera, to cię strzeli, to nawet nie wiesz, kiedy masz Amorowi podziękować. A jak jeszcze obwody wibrują z ekscytacji, jak sam zaznaczył, no to możemy uznać, że oficjalnie w sierpniu mamy robotynki, pralkotynki. No, świąt zakochanych jest pod dostatkiem.

0: Damiano Dawid, the first time w poniedziałkowy poranek w Super FM. Jak stoicie przed dylematem, albo trąca was problem z odzieniem i nie wiecie, co w co się dzisiaj ubrać, czy założyć krótkie spodenki, czy może sandały ze skarpetami, albo sandały bez skarpet, to zróbcie głośniej, bo za chwilę najświeższe informacje pogodowe i każdy problem odzieżowy za chwilę się rozwiąże.
1: Reklama. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: No i proszę, to będzie pochmurny, słoneczny, deszczowy i wietrzny dzień. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Jak macie problem, co założyć, co wyciągnąć z szafy, to dzisiaj wszystkie elementy garderoby można wyciągać. Od kurtki przeciwdeszczowej po okulary przeciwsłoneczne. Aktualnie 18 w centrum, 17 na Nabrzeżu Wieleckim. Maksymalnie w ciągu dnia 25 popada po południu, a w ciągu dnia wiatr będzie przybierał na sile, stąd odczuwalna temperatura będzie niższa. Słońce pojawi się po 15, ale na długo, no to z nami nie zostanie.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
4: Lato.
2: Super FM.
0: No i tak mówimy głośno. Dzień dobry, lato. Tak mówimy wyraźnie. Do partnerki, do partnera, żony, męża, babki, dzieci też. Tak po prostu. Dzień dobry, lato i cieszmy się tym latem. Cieszmy się ostatnim dniem wakacji. A jeszcze jak zagramy dla was super muzykę, no to są powody do uśmiechu i to od samego rana. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do 10, a po 9 wielki finał naszej porannej zabawy. Ktoś z was na pewno zdobędzie szansę na bilet do Szwecji promem Unity Line. Bądźcie razem z nami przez cały poranek.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: 28 minut zostało do godziny 7. Jak się śpieszycie na 7, to polecam nieco przyspieszyć.

Starship Super FM. 21 minut zostało do godziny 7. No patrzcie, jaka mi tu informacja wyskoczyła na jednym z portali. Jeszcze dobrze się wakacje nie skończyły, a już wiemy, że w przyszłym roku w Kołobrzegu wzrośnie opłata uzdrowiskowa do maksymalnej kwoty 6,86. I to jest dla wszystkich, którzy tutaj tak w uwagach zapisali, którzy przyjeżdżają do Kołobrzegu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych też, albo szkoleniowych. No ale to już jest pomysł, jak tę opłatę ominąć. Musicie jechać do Kołobrzegu do roboty, to opłaty klimatyczne nie zapłacicie. No i proszę, można skutecznie walczyć z bezrobociem? Można. W Kołobrzegu spadnie do zera. To może w Szczecinie też nam podwyższą? O, a można? Można.

I'm alive. Tak powie każdy, który się dzisiaj obudził o poranku, prawda? Wake up, remix i Celine Dion. Do godziny 7 zostało 14 minut. Niby wakacje się kończą, niby trzeba wracać do pracy, do szkoły, od października na uczelni, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo zawsze z odsieczą idą weekendy. No i wtedy możecie sobie odpocząć, powylegiwać się, pospać. Możecie też pojechać na przykład do Baszkowic, o, bo jak czytam, jak się okazuje, to właśnie tam od 11 do 13 września odbędą się 23 Mistrzostwa Polski Steel Timber Sports w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. No to wszystko w ramach targów rolnych, całkowicie bezpłatnie. Takie atrakcje, proszę bardzo. Ale to nie będzie zwykłe rąbanie drewna. Zawodnicy będą walczyć o zwycięstwo z dokładnością do ułamków sekund, wykorzystując przy tym specjalistyczne siekiery, piły ręczne i pilarki. Grunt, żeby się nie pociąć. No ale nie da się ukryć, no. Wióry z pewnością polecą. Tylu drwali na metr kwadratowy, to nawet w Maku na zimowej promocji nie zobaczycie. A w Baszkowicach, proszę.

0: No i tak nas rozgrzał John Parr i można go słuchać przez cały czas, tym bardziej szykując się do pracy na zakupy po wyprawkę do szkoły. Z nami zawsze jest przyjemniej, ale warto też wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie. Już za chwilę wiadomości w Super FM, w nich między innymi o podwyżkach cen paliw, a te przedstawi dla Was Wojciech Wiszniewski. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Posłuchaj w Super FM. Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
1: Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
10: Ostatnia szansa na tańsze paliwo. Od jutra kierowców czekają podwyżki. Czy będzie komisja śledcza do spraw zonda krypto? Chce tego Mateusz Morawiecki. Warszawianie odetchnęli tuż przed wakacjami. Tramwaje wróciły na najważniejsze trasy.
3: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać 2 ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został na dłużej, ale budżet by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
11: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
10: Teraz ceny paliw w dużej mierze będą zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach jest drogo, ale stabilnie. Baryłka Brent kosztuje około $90. Straż dogasza pożar magazynu handlowego w Gdyni. Przez całą noc i wcześniej całą niedzielę na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Płonęła hala przy Chwaszczyńskiej o wymiarach 200 na 50 metrów.

0: metrów, trzymano w niej zabawki. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Naukowcy tymczasem wezmą pod lupę zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak na ich organizmy wpływa kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi. Uniwersytet Opolski zbada próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Chodzi o wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków szczególnie często występują niektóre nowotwory. Chcemy powołania komisji śledczej badającej sprawę zonda krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politycy zapowiadają, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
1: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
0: Powołanie komisji jest mało realne, przeciwna jest rządząca Koalicja Obywatelska. Dlaczego? Tłumaczy europoseł KO Bartoszar Łukowicz.
2: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej, to nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi, ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
0: Przeciwne jest też Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że komisje zdominowaliby rządzące, a to byłoby dla PiSu niekorzystne. Pasażerowie warszawskich tramwajów odetchnęli. Tuż przed końcem wakacji tramwaje wróciły na kluczowe trasy. Kursują już na moście Poniatowskiego w Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, by zdążyć przed wrześniem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
0: Jeszcze we wrześniu w Warszawie zakończy się remont torów w Alei Niepodległości. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał nad elektrownię atomową na Węgrzech. W powietrze poderwano myśliwce Gripen, które śledziły maszynę aż do awaryjnego lądowania. Po lądowaniu cesny mężczyzna próbował jeszcze ukraść samochód i uciec, ale został zatrzymany przez policję. Twierdzi, że niczego nie pamięta.
4: Super FM. Pogoda.
5: Leciał samolotem i nie pamięta. No to dobre takie informacje o poranku. Na dzisiaj jest taki cytat, bo znalazłem, słuchajcie. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. Otóż, biorąc pod uwagę to przesłanie, to we wrześniu będzie słonecznie, deszczowo, wiecznie, burzowo, pochmurnie i względnie ciepło. Taka aura będzie dzisiaj, a z chmur, które mamy za oknami, popada już po południu. Maksymalnie do 25, aktualnie 18 w centrum i na Placu Szerockiego. Chłodniej na Łasztowni, tam 17. Ciśnienie będzie się wahać, to spadnie, potem wzrośnie, to wypijecie sobie kawę, potem melisę. O, i tak przetrwamy ten poniedziałek.
6: Lato. Dzień dobry, lato.
5: A jak będzie wam źle, jak was szef o poranku wyprowadzi z równowagi, to robicie sobie głośniej. To odpalacie Super FM i nawet sfrustrowane o poranku dzieci, małżonka albo mąż bez humoru, nikt wam poranka nie popsuje. Nawet korki, ale o nich już niebawem w pierwszej porannej pomocy drogowej, ta o 7.20. To jest program Dzień Dobry Lato i tak się z latem i wakacjami witamy. Ostatni raz w tym sezonie, a jak się witać, to z Leny Krawicem i Fly Away. Na zegarach 5 minut po godzinie 7.
6: Dzień dobry, lato.
5: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już za chwilę pierwsze informacje o naszej wakacyjnej zabawie, bo ktoś z was dzisiaj zdobędzie szansę na bilet na rejs Unity Line do Szwecji. Szczegóły już za chwilę. Bądźcie szybcy i czujni jak ważka, żeby nikt was nie wyprzedził z tym telefonem. Ale telefon dopiero po 9.00.

0: Shape of You.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.
2: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: No i to jest ten czas, kiedy zawsze przez całe wakacje pojawiały się zagadki, pojawiały się podpowiedzi do tego, by odgadnąć miejsce w Szczecinie i zgarnąć nagrodę. A dzisiaj wielki finał wakacji. Każdy z was, kto brał udział w naszej wakacyjnej zabawie, ma szansę na zdobycie nagrody głównej, czyli rejsu do Szwecji z Unity Line. I to będzie ogrom emocji w poniedziałkowy poranek, to będzie mnóstwo pozytywnych chwil na to wszystko już po godzinie 9. Wspólnie z Bartkiem zadzwonimy do was, więc miejcie telefon przy sobie. Prawda, Bartku? Bo Bartek jest już ze mną w studiu Radia Super FM.
4: Dzień dobry, Tomku. Tak, masz rację, rzeczywiście wielki finał porannej zabawy w Radiu Super FM. To dzisiaj dowiemy się po godzinie 9, kto popłynie razem z Unity Line w rejs do Szwecji. Tak, no wielki finał finałów w ostatni dzień wakacji. Tak obiecywałem cały czas przez całe wakacje i słowa oczywiście dotrzymujemy. Pewnie zastanawiacie się, co trzeba zrobić, żeby w tym finale finałów wziąć udział. Otóż odpowiedź brzmi nic. Nic nie musicie robić. Jeżeli przynajmniej raz przez te wakacje dzwoniliście do Radia Super FM, to automatycznie bierzecie udział w naszej poniedziałkowej, ostatniej w te wakacje zabawie. Czyli każdy, kto przynajmniej raz dzwonił do Radia Super FM w te wakacje rano, to po prostu po godzinie 9 trzyma telefon smartfona. Czasami były telefony stacjonarne, więc telefon stacjonarny blisko siebie, na ile się da stacjonarny oczywiście. I czekacie. My będziemy dzwonić. Mamy przygotowanych przynajmniej 5 osób, do których będziemy dzwonić. No bo jeżeli pierwsza nie odbierze, to lecimy dalej. Dlatego mam nadzieję, że nagroda wam nie przepadnie. Słuchajcie po 9, kto do was dzwoni i odbierajcie od Radia Super FM.
3: No koniecznie musicie odbierać, bo jak nie odbierzecie, to kolejna osoba będzie miała szansę na wygranie tej fantastycznej nagrody, czyli rejsu do Szwecji z Unity Line. Dzwonimy do was po 9.
2: Posłuchaj i odgadnij.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To chyba ostatni tak przyjemny poranek na ulicach Szczecina. Ostatni, bo wakacyjny i bez większych utrudnień. Patrzę na okolice Ronda Gierosa, tam spokojnie na Europejskiej Dworskiej przybywa nieco zmotoryzowanych na ku słońcu, jadąc od strony dzielnicy Gumieńce. Największy zator jest obecnie na Gdańskiej, tuż za basenem górniczym w stronę centrum. W miejscu, gdzie przebudowywane jest torowisko tramwajowe, wyłączony z użytku jest skrajny lewy pas ruchu, więc tam każdemu polecam, razem z panem lektorem,
3: noga z gazu,
2: by nie doszło do kolizji. Przejezdna Bogumińska w obu kierunkach, tak samo jest na trasie Zamkowej czy ulicy Energetyków. Nieco większy ruch czeka was na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Kolumba, ale nie są to korki, które będą przyprawiały was o frustrację. Tłoczno na Zwierzynieckiej do Kurzej, no i test cierpliwości czeka wszystkich jadących do Szczecina od strony Płoni. Korkuje się droga numer 10 ze Stargardu do stolicy Pomorza Zachodniego ze względu na trwającą tam przebudowę. Ale ogólnie no to mamy bardzo przyjemny poranek.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Zawsze możecie też dać nam znać o tym, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Wystarczy wybrać nasz
4: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
2: No i już jesteście szczęśliwi jak Alexis Jordan w Super FM.

0: No i tak można by było śpiewać z Miley Cyrus End of the World w Super FM jeszcze przed godziną 7.30, a to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przedstawi dla Was Andrzej Kutys. Nie zabraknie także informacji sportowych i najświeższej prognozy pogody. Zostańcie razem z nami.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Andrzej Kutys, wiadomości lokalne, prosimy bardzo.
3: Dzień dobry. A zaczniemy od zmian na remontowanej ulicy Emilii Plater. Od początku roku szkolnego, czyli od jutra, wyłączony będzie z ruchu odcinek między placem Matki Teresy z Kalkuty a ulicą Miedzianą. Przede wszystkim uważać muszą pasażerowie komunikacji. Swoje trasy zmienią 53 i 67. Jest też uwaga do kierowców. Miejskie służby apelują o nieparkowanie wzdłuż ulic na placu Matki Teresy z Kalkuty, bo inaczej tamtędy nie przejadą autobusy.
4: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
3: Niemal 300 dzieci od jutra, od 1 września, będzie mogło chodzić do nowo otwartego żłobka przy ulicy Pszczelnej. Wybudowany za ponad 24 miliony obiekt jest już otwarty, a o szczegółach o nowym żłobku o Miodowej Polanie opowiada jego dyrektorka Marta Chmielewska.
5: Żłobek jest dostosowany do opieki nad dziećmi w liczbie 288. Składa się z 12 sal dostosowanych do najmłodszych dzieci do 3 lat. Najmłodsze dzieciątko mamy zapisane 6-miesięczne. Na ten moment mamy zapisanych 170 dzieci, ale każdego dnia liczba rośnie. Od 1 września ruszamy.
3: Oczywiście są też place zabaw i zielony taras umiejscowiony na dachu.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: A w sportowym podsumowaniu weekendu Portowcy. Środek boiska, niepotrzebny atak, czerwona kartka i już od 23 minuty meczu gra w dziesiątkę. W takich okolicznościach Pogoń Szczecin zremisowała miniony weekend w piłkarskiej ekstraklasie 0-0 na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Trener Oskar Garcia mówił, że mogli zapunktować lepiej, gdyby Filip Czujicz nie osłabił drużyny.
6: Dla mnie to były takie dwa mecze przed czerwoną kartką i po czerwonej kartce. Wydaje mi się, że kiedy graliśmy 11 na 11, byliśmy drużyną lepszą. Kreowaliśmy sobie sytuację i nawet gdy Zagłębie grało z przewagą jednego zawodnika, to też mieliśmy swoje sytuacje, a Zagłębie miało tak naprawdę jedną bardzo dobrą okazję pod koniec spotkania. Sam Filip po meczu przeprosił za tę sytuację drużynę, no i tak to wygląda. Chciałbym pogratulować całemu zespołowi za to, że walczyli dzisiaj do końca.
3: To był drugi remis z rzędu. Portowcy są na 7. miejscu w tabeli Ekstraklasy. Kolejny mecz już w czwartek w Pucharze Polski ze Śląskiem Wrocław, a już teraz w Radiu Super FM wiadomości sportowe.
1: Super FM Sport.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Walczyli do końca, ale minimalnie przegrali z mistrzami świata i Europy. Polscy koszykarze po raz pierwszy w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata zeszli z parkietu pokonani. Przegrali w Gdańsku z Niemcami po dogrywce 94-96. To oznacza, że Polska, Niemcy i Chorwacja mają w grupie K identyczny bilans 7-1. Izrael i Holandia po porażkach straciły już szansę na awans. Zachowała je jedynie Łotwa z bilansem 4-4. Kamil Majszak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski to tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjidowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
8: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
7: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy, wieczorem Huberty Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei w nocy Iga Świątek zagra z Chinką Shi Wang. Polscy siatkarze wygrali 23. edycję Memoriału Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Przed mistrzostwami Europy, na których Polacy będą bronić tytułu, nasz zespół zagra jeszcze w sobotę towarzyski mecz z Finlandią w Gdańsku. A już dziś o ćwierćfinał mistrzostw Europy zagrają Polki. Po wygraniu swojej grupy z kompletem zwycięstw biało-czerwone w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią. Mecz o 18. To czas na piłkarską ekstraklasę, bo wczoraj było sporo emocji. Górnik Zabrze przegrał derbowe starcie z GKS-em Katowice 2-3 po golu w 11 minucie doliczonego czasu, a w 6 minucie doliczonego czasu Lech Poznań zapewnił sobie zwycięstwo w Łodzi nad Widzewem, także 3-2. Bez punktów pozostaje Raków Częstochowa, który przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. I jeszcze kajakarskie mistrzostwa świata, które wczoraj zakończyły się w Poznaniu. Ostatniego dnia medal wywalczył Aleks Borucki w kajakowej jedynce na 500 metrów. Był to trzeci polski medal na tej imprezie, na której najlepiej wypadły Węgry. Przypomnę, Kanadyjkarz Oleksii Koliadych wygrał na 200 metrów, a Anna Puławska była trzecia w kajakowych jedynkach na 500 metrów.
1: Super FM. Pogoda.
2: Pogoda jak to kobieta, no może być zmienna i dzisiaj pokaże nam swoje pełne oblicze. Przez chmury, słońce i deszcz, powiatr i przyjemną temperaturę. Aktualnie do 17 w centrum Szczecina, nieco chłodniej przy Morskim Centrum Nauki, tam koło 16. Tak samo jest w Marinie Dąbie, maksymalnie dzisiaj do 24. Słońce będzie przebijało się przez chmury, jakie wiszą nad naszymi głowami, a deszcz... No też spadnie dopiero po południu. Także przyda się parasol, przeciwsłoneczne okulary, sandały, czapka z daszkiem, no i plecak, który by to wszystko jeszcze pomieścił.
4: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
2: 24 minuty zostały do godziny 8. To jest program Dzień dobry, lato w Super FM. I tak kończymy te wakacje, tak kończymy ten wakacyjny sezon, bo dzisiaj ostatni dzień wakacji. No i cieszmy się ciszą. Enjoy the silence i Depeche Mode teraz dla was w Dzień dobry, lato. Tak dla was gramy, żeby ten poranek był jak najbardziej pozytywny. No i chyba jest, co? Też tak myślę.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19 minut zostało do godziny 8. Lubimy poranki, gdzie szybko i sprawnie możemy dojechać do celu. No i to bez większych opóźnień. Tak jest teraz na drogach w Szczecinie. Jedyny problem, jaki spotkacie na swojej drodze, to zator za basenem górniczym. Tam nadal trwa przebudowa torowiska i wyłączony z użytku jest skrajny lewy pas ruchu w stronę centrum. No ale na pocieszenie dodam, że prace na Narutowicza względnie dobiegły końca, bo przejezdne są już oba pasy ruchu i w tym miejscu nie tworzą się korki. No przynajmniej na razie. Przejezdna Mieszka pierwszego w obu kierunkach. To samo dotyczy okolicy ronda Uniwersyteckiego i Hakena. Każdemu życzę, by tak samo było w tym miejscu również i po południu.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: No i tak dla was gramy o poranków, poniedziałkowy poranek, 12 minut do godziny 8 zostało. Smash Mouth, I'm a Believer, specjalnie dla was. O poranku najlepiej sprzedawać wam najlepsze informacje. No i proszę bardzo, przeglądam naszą stronę super.fm, tam zawsze znajdziecie najważniejsze informacje ze Szczecina. No jak się okazuje, od 1 września, czyli od jutra, przez Aleję Powstańców Wielkopolskich oraz ulicę Budziszyńską do pętli Pomorzany ponownie będą mogły przejeżdżać tramwaje. Od tego dnia wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 1, 6, 11, 12 i 811. Tramwaje linii 11 i 12 powrócą na swoje stałe trasy. Tu istotna uwaga, linia 4 zostanie zawieszona. Szkoda. Aleja Powstańców Wielkopolskich będzie także otwarta dla ruchu kołowego, czyli z dojazdem do szkoły, do przedszkola, no to nie ma się w ogóle czym przejmować.
1: I zdążam na czas, proszę pana.
2: Zdążam.
1: No właśnie, i pan zdąża.
0: Jutro każdy będzie zdążać, oby się tylko tramwaj nie zepsuł.

Hey brother, i tak powie każda siostra, albo brat nawet to do swojego brata. Avicii jeszcze przed 8 w Dzień Dobry Lato w Super FM. Dobrze się słucha super muzyki, a

0: Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka. Pani Celinka? Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
3: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
2: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
5: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
8: Tak gra, super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest 8. Wiadomości Super FM.
4: Kapitan zatrzymany promu Wybrzeży Cypru wywrócił się do góry dnem. Nowe przedmioty i nowe podejście do uczniów. Jutro zaczyna się rok szkolny. Powiemy też, jaki problem na rynku pracy ma pokolenie Z.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u Wybrzeży Cypru. 40-metrowej długości statek zaraz po wypłynięciu z portu w Kirenii przewrócił się do góry dnem i zatonął. Na pokładzie było 267 osób, nie było wśród nich obywateli Polski. 17 osób zaginęło, możliwe, że zostały na pokładzie. Morze jest tam głębokie, statek leży pół kilometra pod wodą. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało katastrofę. Kapitan i załoga statku zostali zatrzymani. Kończą się wakacje. Jutro początek roku szkolnego. W szkołach od września będzie sporo zmian. Reforma Kompas jutra, czyli nowe podstawy programowe, nowe przedmioty i zakaz używania telefonów komórkowych. Będzie też więcej zajęć praktycznych. Jakich? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy gotowanie, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 27 w Lublinie, Wojciech Josicz.
6: To jest najważniejsza rzecz. Dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
5: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci, mówi mi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Teresa Hawryszczak.
7: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
5: A to wszystko już od wtorku, 1 września.
4: W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 000 planet pozasłonecznych.

0: kosmicznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. Wystartował z Florydy.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy. Zdaniem niektórych ekspertów młodzi ludzie są nieprzygotowani do otaczającej ich rzeczywistości, a ich kompetencje przedawniają się za szybko, średnio co 5 lat. Mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To jest ogromna sprzeczność. Systemowo wspieramy młodych ludzi, a rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, szybkie wypalenie i problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali, przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
0: Profesor Pawłowska podkreśla przy tym kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. Hałas łodzi motorowych może dosłownie ogłupiać młode ryby. Naukowcy odkryli, że osobniki dorastające w takim otoczeniu rosną wolniej i znacznie gorzej reagują na atak drapieżników. Co alarmujące, część z nich zamiast uciekać płynie prosto w stronę zagrożenia. Badacze ostrzegają, że coraz większy ruch łodzi może zagrażać całym ekosystemom raf koralowych.
3: Super FM. Pogoda.
4: Za oknami robi się coraz cieplej, choć nad głowami wiszą, no tak jak patrzę za okno naszego studia, szare i czarne chmury. Z nich może popadać, ale według prognoz dopiero po południu. Słońce będzie próbowało przebijać się przez chmury. Aktualnie 18 na placu Rodła i Bramie Portowej. Tyle samo zobaczycie na rondzie Łanów Podolskich. W Zdrojach maksymalnie dzisiaj do 24, a ciśnienie będzie się wahać.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Lato.
5: Super FM.
4: Wy nie bądźcie jak ciśnienie, nie wahajcie się, czy warto odebrać telefon, kiedy zadzwonimy do Was razem z Bartkiem, aby przekazać Wam nagrodę główną w naszej porannej zabawie. A tą nagrodą jest rejs promem do Szwecji z Unity Line. Opłacone w dwie strony, także macie pewność, że jak popłyniecie, to i wrócicie. Dzwonimy już po 9, a szczegóły zdradzimy już za chwilę.
5: Dzień dobry, lato.
6: Lato.
5: Super FM.
4: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry Lato. Razem z Wami będę do 10, a na zegarach 4 minuty po godzinie 8. R.E.M. i Losing My Religion na dobre rozpoczęcie tej godziny. No to gramy.

0: program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Cześć i czołem, dzień dobry. O tej porze przez całe wakacje były wskazówki. Dzisiaj tych wskazówek nie ma i nie będzie. Jak to? Zastanawiacie się pewnie. Tak to, jeżeli dzwoniliście przez wakacje do porannej zabawy Radia Super FM przynajmniej raz, to automatycznie kwalifikujecie się do tego wielkiego finału. A dzisiaj przypomnę, do zdobycia rejs do Szwecji w dwie strony od Unity Line. Czyli po prostu co trzeba robić, jeżeli przynajmniej raz dzwoniliście. Ja nie mówię, że wygraliście. Jeżeli przynajmniej raz dzwoniliście do nas, no to po godzinie 9, między 9 a 9.20 miejcie telefon blisko siebie, bo będziemy do was dzwonić. I to będziemy do was dzwonić na żywo. Tomek i ja. Będzie się działo.
3: No i będzie się działo. Jak nie naładowaliście sobie telefonu przez noc, to zróbcie to teraz, macie jeszcze jakąś godzinkę. Wyłączcie tryb nocny, wyłączcie tryb samolotowy, co tam macie powłączane, by po 9 być w pełni gotowi do działania. Do kogo zadzwonimy? Kto wygra voucher na podróż do Szwecji program Unity Line? Tego dowiemy się po 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19 minut po godzinie 8. To jest spokojny poranek w Szczecinie. Oby taki sam był jutro podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Choć ruch z pewnością będzie większy. Wydłużył się zator na Gdańskiej, jadąc w stronę centrum. Za basenem górniczym trwa przebudowa torowiska, stąd wyłączony jest z użytku lewy, skrajny pas ruchu. Czy można to ominąć? No jak już wjechaliście na most Pionierów miasta Szczecina, to nie za bardzo. Ale jeśli macie taką możliwość, polecam i sugeruję wjazd do Szczecina, do centrum przez Podjuchy. Przejezdnie na Floriana Krygiera, tak samo jest na Południowej i Mieszka Pierwszego, więc jest to zdroworozsądkowa alternatywa. Nadal spokojnie na Bogumińskiej, Obotryckiej i Szczanieckiej, jadąc do centrum. W przeciwną stronę jest dokładnie tak samo. Europejska przejezdna, ale po południu już nie będzie w tym miejscu tak kolorowo. Teraz Niebuszewo i Rondo Giedroycia. Tutaj, tak jak patrzę, bez kłopotów przemkniecie przez to skrzyżowanie. Pamiętajcie jedynie, że tramwaj zjeżdżający z ronda ma pierwszeństwo. To taka złota rada od wujka Tomka o poranku.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
2: Ale jak tramwaj wjeżdża na rondo, to już pierwszeństwa nie ma, nie? To pamiętajcie. Jak was obdzwoni, to na pewno w podziękowaniu. Oni tylko w podziękowaniu tak dzwonią. Miejmy nadzieję. Get Lucky i Daft Punk specjalnie dla was.

0: Ania Karwan nam zaśpiewała, że w to mi graj, czyli że jej się podoba, że dobrze gramy, że jest energia, że za chwilę wiadomości lokalne i Andrzej Kutys, to się ceni. A jeszcze jak będą informacje sportowe i najświeższa prognoza pogody, to żal ściszać. Ba, nawet trzeba zrobić głośniej.
1: Posłuchaj w Super FM. Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
1: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
10: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
14: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
15: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Minęła się 7:30. 8:30 minęła. Andrzej Kutys przy mikrofonie. Wiadomości lokalne, prosimy bardzo.
19: Czy 7 minęła, czy 8 minęła w pomocy drogowej? Cały czas o tym słyszycie, więc przypomnijmy. Zakorkowany wjazd do Szczecina. Najpierw roboty drogowe na budowie obwodnicy Płoni, czyli zwężenie na szosie Stargardzkiej przed węzłem Kijewo, zator także przed skrzyżowaniem w samej Płoni. No i dalej roboty drogowe na wjeździe do miasta na Estakadzie Pomorskiej. Tam przypomnijmy trwa wymiana torowiska.
1: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
19: Uroczystości pod bramą Stoczni Szczecińskiej w miniony weekend to były obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie, dzień przed tym z Gdańska. 30 sierpnia 1980 roku list od prezydenta Polski Karola Nawrockiego odczytał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
20: Przez 12 długich dni stoczniowcy opierali się podstępom i groźbom komunistów. Choć pamiętali o krwawej pacyfikacji protestów na wybrzeżu w grudniu 1970 roku, także tu w Szczecinie. 30 sierpnia przyniósł historyczne zwycięstwo. W Szczecinie zawarte zostało pierwsze z czterech głównych, przełomowych porozumień sierpnia 1980 roku.
19: Także w ramach obchodów szczecińskiego sierpnia 80 odbył się również w niedzielę na Placu Lotników koncert pieśni patriotycznych.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
19: Sportowe podsumowanie weekendu, tym razem o tym, co działo się na stadionie przy Stołczyńskiej. Choć był to drugi z rzędu mecz bez porażki, to piłkarze Świtu Szczecin w tym sezonie wciąż bez zwycięstwa. Duma Północy na własnym stadionie zremisowała 1-1 z GKS-em Tychy w drugiej lidze. To Świtowcy otworzyli w tym spotkaniu wynik za sprawą Dawida Korta. GKS jednak jeszcze przed przerwą zdołał wyrównać. Mogliśmy strzelić więcej, mówił na konferencji pomeczowej trawiarz szczecińskiej drużyny Przemysław Cechesz.
3: Ja wiem, że w ofensywie można było coś zrobić więcej. Można było troszeczkę płynniej przechodzić do ataków, dłużej utrzymać piłkę, ale ta praca jeszcze trochę przed nami. Nie ukrywajmy, Tychy były zespołem trochę piłkarsko lepszym, ale jako zespół i, jak to się mówi, drużyna, uważam, że byliśmy lepsi my.
19: Świt Szczecin z dorobkiem 2 punktów po 6 kolegach wciąż zajmuje ostatnie 18 miejsce w tabeli BetClick drugiej ligi. Co jeszcze działo się w sporcie? O tym więcej już teraz w Radiu Super FM.
18: Super FM. Sport.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kamil Majszak przerwał serię porażek i pewnie awansował do drugiej rundy wielkoszumowego US Open. Polak pokonał Serba Hamada Medziedowicza 6-3, 6-3, 6-3.
22: Całą tą moją grę podpierałem naprawdę dobrym serwisem, no i w pewnym momencie rywal, no tak naprawdę zaczął stawiać wszystko na jedną kartę i w trzecim secie kilka fantastycznych piłek zagrał, natomiast finalnie tą solidnością wykorzystałem moje szanse i domknąłem spotkanie i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu. Teraz czas na trochę odpoczynku i przygotowanie się do kolejnych spotkań.
21: Sensacyjnie już w pierwszej rundzie odpadł dziś Nowak Djokovic. Serb po 5-setowym meczu przegrał z Argentyńczykiem Mariano Navone. A dziś mecze kolejnych Polaków. Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend, a Iga Świątek z Chinką Shinyu Wang. Magda Linet i Magdalena Fręch zagrają jutro. Śląskie derby w piłkarskiej ekstraklasie rozstrzygnięte dopiero w 101 minucie. GKS Katowice pokonał w Zabrzu Górnika 3-2, a wszystkie gole dla gości strzelił Ilja Szkurin.
23: Dużo kibiców na stadionie. Fajny klimacik, dobry mecz, dobry przeciwnik, wymagający bardzo przeciwnik, wymagające spotkanie. No i przegrywając na wyjeździe 1-2, mogliśmy się poddać, ale bo jestem bardzo dumny z tego, jak drużyna się podniosła i wywalczyliśmy to zwycięstwo.
21: Zwycięstwo w doliczonym czasie zapewnił sobie również Lech Poznań, pokonujący w Łodzi Widzew 3-2. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania z metą w Costa Blanca. W weekend z rywalizacji po upadku na trasie wycofał się prowadzący z dużą przewagą Słoweniec Tadej Pogacar. Fincami Pajari wygrał rajd Paragwaju 11. rundę Mistrzostw Świata w WRC. To jego trzecie z rzędu zwycięstwo. Poprzednio triumfował w Estonii i Finlandii. A przypomnę, początkowo Toyota planowała wystawić go jedynie w kilku wyścigach. Tymczasem Pajari jest drugi w klasyfikacji generalnej i goni Elfina Evansa. Brytyjczyk w Paragwaju był 4., a na podium stanęli Nowozelandczyk Hayden Paddon i Francuz Adrien Formeau.
18: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami pochmurnie, ale ciepło i póki co bez deszczu. Aktualnie 18 na rondzie Giedroycia i Gierosa. Tyle samo w Podjuchach i Zdrojach. Maksymalnie dzisiaj do 25. Po 13 więcej słońca, a opady pojawią się późnym popołudniem i wieczorem. Ciśnienie idzie w dół, potem powędruje do góry, a biometr... No biometr zostawmy dzisiaj w domu, bo nic dobrego to z niego nie będzie.
24: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Dwadzieścia cztery minuty zostały do godziny 9, a już po 9 dzwonimy do kogoś z Was, by przekazać Wam voucher na rejs promem Unity Line do Szwecji. Bądźcie razem z nami.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut do godziny 9. Ostatni raz o poranku sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach i muszę przyznać, że to był spokojny poniedziałek dla kierowców i nadal jest. Owszem, są miejsca, gdzie potrzebujecie więcej czasu, aby przejechać na przykład przez ulicę Gdańską czy Majdańskiego w stronę Pogodna. Duże utrudnienia czekają Was na drodze numer 10 ze Stargardu do Szczecina, bo tam trwa przebudowa, która gwarantuje Wam test cierpliwości. Korek zaczyna się na ulicy Przyszłości, a potem ciągnie w zasadzie do samego węzła Kijewo. Spokojnie na Zegadłowicza, jadąc z Pilchowa do Ronda Knappa. Tak samo dobrze jedzie się Wojska Polskiego w obu kierunkach, czy Wszystkich Świętych. Nadal spokojnie na Bogumińskiej do Obotryckiej, a do centrum także dojedziecie bez większego kłopotu. Jutro wraca ruch kołowy i tramwajowy na Alei Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach i tym pozytywnym akcentem kończę ten serwis drogowy. Oby miło się Wam jutro jechało po świeżutkim asfalcie.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl

0: Love is the answer, Morandi. Dzień dobry, lato w Super FM. Mam teraz dobre informacje dla wszystkich, którzy posiadają małe dziecko i nie wiedzą, do jakiego żłobka je posłać. A wrzesień już jutro. Przeglądam naszą stronę super.fm. Jak czytam, przy ulicy Pszczelej został otwarty nowy żłobek o jakże słodkiej nazwie Miodowa Polana. O szczegółach opowiedziała dyrektorka placówki Marta Chmielewska.
1: Żłobek jest dostosowany do opieki nad dziećmi w liczbie 288. Składa się z 12 sal dostosowanych do najmłodszych dzieci do 3 lat. Najmłodsze dzieciątko mamy zapisane 6-miesięczne. Na ten moment mamy zapisanych 170 dzieci, ale każdego dnia liczba rośnie. Od 1 września ruszamy.
0: Czyli ruszają już jutro, jakby nie patrzeć. I co jest fajne w tym żłobku, że na dachu znajduje się zielony taras? To zieleni macie w bród i natury. No i jest do dyspozycji nowy plac zabaw. Wszystko z myślą o najmłodszych, a niech korzystają.

0: Czas płynie tak jak i muzyka na 97,5, a teraz na horyzoncie już widać najświeższe wydanie wiadomości. Te na godzinę 9 przygotował specjalnie dla Was Wojciech Wiszniewski, a w nich między innymi o dodatkowych patrolach ze względu na wakacyjne powroty. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: I po reklamie.
4: Jest 9. Wiadomości Super FM.
5: Po 83 latach pochowano ofiary rzezi wołyńskiej. Dodatkowe patrole wyjechały na drogi, wzięły na radar wakacyjne powroty, a do ciepłych krajów wybierają się już polskie
3: bociany. Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się pogrzeby 55 ofiar rzezi. 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
6: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatyczna różnica.
5: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć ponad 300 ofiar. Jutro zaczyna się nowy rok szkolny. W szkołach zmieni się jadłospis. Posiłki mają być zdrowsze, więcej ryb, warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukru i soli. Dietetycy chwalą zmiany, które mogą pomóc w walce z otyłością wśród dzieci, ale zwracają na to uwagę, że szkolne posiłki pokrywają tylko 1/3 dziennego zapotrzebowania dzieci na energię. Dlatego kluczowe jest to, by dbać o zdrowe nawyki poza szkołą. Największym problemem, zdaniem ekspertów, są słodkie przekąski i napoje, a także duża liczba potraw smażonych. Za nami ostatni weekend wakacji i fala powrotów z urlopu. Dziś także można spodziewać się większego ruchu. Na drogach są dodatkowe patrole policji, na co mundurowi zwracają szczególną uwagę.
7: Przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
5: Powinien być dziś płynniejszy niż wczoraj. Niektórzy specjalnie przedłużyli urlop do poniedziałku, by ominąć największą falę powrotów. Polacy wracają z urlopów, a bociany w drugą stronę zaczęły odlatywać do ciepłych krajów. Pierwsze poleciały już do Afryki. Naukowcy niektórym zamontowali nadajnik GPS, by dowiedzieć się więcej o ich środowisku po drugiej stronie.

0: Morza Śródziemnego, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
0: GPS pokazuje, że doleciały już do Sudanu. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. W referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą.
2: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
0: Rzeczywiście było blisko. Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało 53% Islandczyków. Frekwencja była bardzo wysoka, 82%.
3: Super FM. Pogoda.
4: Dzisiaj mamy pełny przekrój pogodowy. Od chmur i opadów przez słońce i wiatr. Ten wiatr będzie się w ciągu dnia wzmagał, a popada po 18. Aktualnie 19 na termometrach w Szczecinie, maksymalnie do 25. Ciśnienie się waha, teraz spada. Po południu pójdzie w górę, a jutro więcej przelotnych opadów deszczu. No płaczemy za wakacjami, niebo też płacze.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Lato.
4: Ale to nie ma się czym przejmować. Słuchajcie, wakacje już za, jak dobrze liczę, 298 dni. To szybko zleci, to szybko pyknie tam. Ale my w Super FM możemy wam te wakacje przedłużyć. Tak jest, bo już za chwilę razem z Bartkiem Czytowiczem zadzwonimy do kogoś z was, by przekazać wam nagrodę główną w naszej wakacyjnej, porannej zabawie. Posłuchaj i odgadnij. A do zdobycia jest voucher na rejs promem do Szwecji z Unity Line. Podróż w dwie strony, także jak pojedziecie, to macie pewność też, że wrócicie. Dzisiaj wy nie dzwonicie, to my dzwonimy do was, więc naładujcie telefony, nie rozmawiajcie przez telefon z rodziną, nie blokujcie linii, no przynajmniej do 9.20.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
4: To jest program Dzień Dobry Lato, ja nazywam się Tomek Janicki i będę z wami do godziny 10, a na zegarach 5 minut po godzinie 9, teraz Shawn Mendes i Seniorita na dobre rozpoczęcie tej godziny. Ostatniej godziny programu Dzień Dobry Lato.

0: program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: To jest moment, na który wszyscy czekali. To jest czas, kiedy ktoś z was wybierze się w podróż promem Unity Line do Szwecji. Konkretnie na trasie Świnoujście-Isztat. W studiu Radia Super FM jest ze mną Bartek Czatowicz. Cześć Bartku, dzień dobry.
3: Halo, halo, good morning i guten morgen, dzień dobry, witam, hello, bonjour, ależ to jest
2: jak
3: dzień.
2: Jak nastroje, powiedz, przed tym wydarzeniem?
3: Nas dwoje, bo ja i ty, a nastroje bardzo dobre, dlatego że 31 dzień sierpnia, dlatego że finał, o którym mówiliśmy przez całe wakacje i jeżeli uważnie słuchaliście audycji Dzień Dobry Lato w Radiu Super FM, jeżeli uważnie słuchaliście, to wiedzieliście, że będziemy sprawdzać, czy często dzwonicie. I my dzwonimy do kogoś, kto najczęściej dzwonił w porannej zabawie.
2: No zobaczymy. Halo, halo.
3: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Łukasz?
4: Tak.
3: Łukasz, jesteś na żywo na antenie Radia Super FM.
2: Zaskoczyliśmy cię?
4: Słyszę, tak, trochę tak.
2: Czyli widzisz, w poniedziałek, koniec wakacji.
4: Internetu, radio.
2: Jeszcze raz?
4: Słyszę siebie z opóźnieniem, bo mam opóźnienie z internetu.
3: To musisz radio w takim razie ściszyć, Łukasz, to jest podpowiedź, a słuchać nas w słuchawce telefonu. Wtedy będzie szybciej. Łukasz, tak. Czy ty się domyślasz, w jakiej sprawie my dzwonimy?
4: Oj, bardzo dobrze się domyślam.
3: Bardzo dobrze.
2: To dobrze.
3: Łukasz się domyśla. Ja mówiłem, że Łukasz najczęściej przez całe wakacje dzwonił do Radia Super FM. My to sprawdziliśmy. Łukasz bardzo często, regularnie dzwonił, próbował, brał udział w porannej zabawie Radia Super FM. No i tak się składa, że padło akurat na niego, że ten pierwszy telefon dzisiaj wykonujemy do Łukasza. Ja mam nadzieję, że to jest ostatni telefon, że już nie będziemy dzwonić.
2: No tak mi się też wydaje.
3: Natomiast Łukasz, powiedz najpierw, jak myślisz, ile razy dzwoniłeś do Radia Super FM przez wakacje rano?
4: O matko bosko, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Próbowałem przez całe wakacje minus dwutygodniowy urlop, gdzie nie miałem dostępu do radia.
3: Okej, okay, tak jest, to prawda, regularnie. Ja się doliczyłem przynajmniej 15 dni, kiedy dzwoniłeś, natomiast myślę, że byłoby ich więcej.
2: Tak.
3: Myślę, że byłoby ich więcej. No a przypomnę, że tych dni, kiedy była poranna zabawa w Radiu Super FM, było na szybko licząc 40 z hakiem, bo jeszcze pod koniec czerwca, więc 40 plus, można powiedzieć. No to ty, myślę, że przynajmniej 20 kilka dni dzwoniłeś do nas, żeby dostać się do Radia Super FM. Przypomnij, czy ty coś przez wakacje wygrałeś?
4: No właśnie nie. Wydaje mi się, że raz byłem blisko.
3: Tak. Powiedz, jak to się stało w ogóle, że dzwoniłeś tak często? Ustawiłeś sobie przypomnienie w telefonie, czy po prostu to już była taka poranna rutyna wakacyjna?
4: Taka mniej więcej rutyna w radiu. Leciało i przypominało i starałem się odgadnąć, o co chodzi. Nie zawsze się udawało, nie zawsze za pierwszym razem. Ale w końcu przeważnie mi się udawało zgadnąć.
3: Okej, okay, Łukasz, mój drogi, powiedz, gdzie jesteś jeszcze? Czy ty jesteś w pracy, w domu?
4: Znaczy, w sumie tak, bo jestem w pracy, w domu.
2: Bo ty pracujesz, najlepsze rozwiązanie.
3: Ty pracujesz z domu. Ja mam kolegę, który pracuje z domu, pracuje właśnie zdalnie i on kiedyś mi powiedział, że miał taki tydzień, że prawie w ogóle z domu nie wychodził, bo pracował, późno kończył, więc zakupy jeszcze zamawiał do domu, więc w ogóle nie trzeba było wychodzić. Łukasz, jest jedno bardzo ważne pytanie, na które musisz odpowiedzieć i jeżeli na nie odpowiesz, to wygrywasz bilet, podwójne zaproszenie do Szwecji na rejs z Unity Line Świnoujście-Isztat. Czy jesteś gotowy?
4: Jestem.
3: Tak? Dobrze. Tomek, werble, poproszę.
2: Bo czekaj.
3: Łukasz, kogo zabierzesz ze sobą do Szwecji?
4: Żonę.
3: No to z żonę! Gratulacje, Łukasz wygrywa z żoną! Jedziesz do Szwecji!
2: Jedziesz, płyniesz, słuchaj, możesz wziąć żonę, samochód, macie zakwaterowanie w kabinie klasy standard w dwie strony na trasie Świnoujście-Isztat i to wszystko do odebrania tutaj w Radiu Super FM u nas.
3: To Łukasz, powiedz, czy się cieszysz przede wszystkim?
4: Super, bardzo się cieszę.
3: Super, my też się, Łukasz, z tobą cieszymy. Tak się wygrywa na antenie Radia Super FM. Jak to się mówi, cierpliwy kamień ugotuje. Łukasz dzwonił, próbował, nie poddawał się, no i jest nagroda na koniec tej ścieżki.
4: Super, dziękuję bardzo.
2: Pięknego dnia ci życzymy w takim razie, słuchaj. Trzymaj się, no i dzięki, pięknego rejsu.
4: Dzięki.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Abrakadabra, no i co? I na zegarach zbliża się godzina 9:30. To czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. Będzie też serwis Wakacje w Mieście i Zosia Lichota oraz letnia linia brzegowa.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
7: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Na zegarach 9:30 w studiu jest już Andrzej Kutys. Wiadomości lokalne. Proszę bardzo, Andrzeju.
10: Nowe torowisko w Alei Powstańców Wielkopolskich pomyślnie przeszło testy. Tym samym można powiedzieć i potwierdzić, że od jutra, od wtorku 1 września tramwaje pojadą wyremontowanym odcinkiem od Placu Szyrockiego do Pętli Pomorzany. Czyli zgodnie z zapowiedziami na stałe trasy wrócą 11 i 12, co oznacza też, że wciąż zawieszone jest kursowanie tramwajowej linii 4, a szczegóły oczywiście na stronie Zarządu Dróg.
1: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Na początek cytat. Nie chcemy nikogo niczego zabierać, mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek, pytany o ewentualny stały pobyt Daru Młodzieży w stolicy Pomorza Zachodniego po zakończeniu służby. Przypomnijmy, Krzystek na swoim facebookowym profilu napisał, że Szczecin byłby gotowy na przyjęcie żeglowca należącego obecnie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Uczelnia wpis prezydenta uznała za kuriozalny, ale na razie to tylko deklaracje, zapewnia Krzystek.
11: Ta jednostka pływa, na razie jest ogłaszany przetarg kolejny na budowę żaglowca nowego. Okazuje się, że ta budowa potrwa minimum 3 lata, więc my cały czas mówimy o rzeczach, które się wydarzą najwcześniej w okolicach 30-31 roku, więc to są tylko deklaracje. Wtedy będą zapadały decyzje i my jako miasto składamy deklaracje, jesteśmy gotowi o tym rozmawiać i tylko tyle. Nikomu niczego nie chcemy zabierać.
10: Gdyby Dar Młodzieży trafił do Szczecina, to w planach byłoby zacumowanie jednostki przy Morskim Centrum Nauki.
1: To są wiadomości w radiu Super FM.
10: Jeszcze sportowe podsumowanie weekendu. Kobieca duma Pomorza, choć grając bez najskuteczniejszej zawodniczki udało im się strzelić jedną bramkę, to było za mało. Piłkarki Pogoni Szczecin przegrały na wyjeździe 1-2 z AP Orlen Gdańsk. W meczu zabrakło 17-letniej Leny Świrskiej, która przebywa już na zgrupowaniu reprezentacji U20 przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata i to było właśnie ostatnie spotkanie piłkarek Pogoni ligowe przed przerwą na rozegranie wspomnianej imprezy. Następny mecz Duma Pomorza ma zaplanowany 26 września. Do tego czasu pozostanie na trzecim miejscu w tabeli Orlen Ekstra. Ekstraligi Kobiet, a więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
12: Super FM. Sport.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Do najlepszej ósemki wczoraj jako pierwsza awansowały Serbia i Grecja, a biało-czerwone dziś zmierzą się z Portugalią. Drużyną w teorii zdecydowanie słabszą, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
14: Dobry zespół, mocne zawodniczki, więc musimy naprawdę być gotowe na ten mecz i skupione w 100%. A co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony, ja innej opcji nie widzę. I wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
13: Meczy Polska-Portugalia w Stambule o 18:00. A do Mistrzostw Europy szykują się polscy siatkarze. Forma jest, bo biało-czerwoni wygrali Memoriał Wagnera. Wczoraj pokonali Francję 3-1. Kamil Majszak jako pierwszy z naszych tenisistów zaprezentował się na nowojorskich kortach i zrobił to w bardzo dobrym stylu. Awansował do drugiej rundy US Open, pokonując 3-3 Serba Hamada Medziedowicza. Kolejnym jego rywalem będzie Valentin Vacheron z Monako albo Amerykanin Aleksander Kovacevic. A dziś w nocy grę w turnieju rozpocznie Iga Świątek, która w ostatnich tygodniach prezentowała się bardzo dobrze. Co się zmieniło?
15: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, a właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
13: Świątek w nocy zagra z Chinką Xiu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumurem, Maja Chwaińska z Amerykanką Taylor Townsend. Polscy koszykarze doznali pierwszej porażki w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, ale wciąż są bardzo blisko awansu. Wczoraj jak równy z równym walczyli z Niemcami, mistrzami świata i Europy, ale przegrali w Gdańsku po dogrywce 94-96. To jeszcze szybki przegląd tego, co działo się wczoraj na europejskich boiskach. Bright Ede znów zagrał w wyjściowym składzie Deportivo La Coruña, a Beniaminek La Liga pokonał Walencję 3-1. Liderem jest Real Madryt po zwycięstwie nad Malagą 4-0. W Anglii znów grad goli w meczu Chelsea, tym razem The Blues pokonali Brighton 4-3. We Włoszech liderem jest Inter, który na wyjeździe wygrał z Cagliari 1-0.
12: Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
16: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Wakacje w mieście z radiem Super FM.
17: Dzień dobry, Szczecin, wybiła 9:30, przy mikrofonie Zosia Lichota. Dziś ostatni dzień wakacji, który w Super FM witamy z energią i pomysłami na cały dzień. Już o 10:00 w Teatrze Letnim rozpocznie się drugi warsztatowy dzień festiwalu Szczecin Folk 2026. To świetna okazja, by poznać brzmienie dawnych instrumentów pasterskich i spróbować na nich zagrać, a także wziąć udział w naukach tańca ludowego. Przy scenie działa też stoisko z regionalnymi produktami i rękodziełem. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Z kolei równo o 18:00 Dom Kultury Słowianin zaprasza na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy na nowy sezon 2026-2027. Jeśli macie ukończone 13 lat, chcecie współtworzyć wydarzenia kulturalne, zrealizować własny pomysł albo odbyć praktyki szkolne czy studenckie, to idealne miejsce dla Was. Złapcie oddech na koniec lata, a jeśli szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo na antenie Super FM nie zabraknie dziś kolejnych takich propozycji.
12: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
16: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
18: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
19: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: Aura nie, za oknem nie zachęca do tego, by odwiedzić kąpieliska w Szczecinie, choć dzisiaj będzie ciepło, maksymalnie do 25, aktualnie 19. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, ale słońca dzisiaj zbyt wiele, no to nie doświadczymy. Po południu wiatr będzie się wzmagał na kąpieliskach, dzisiaj białe flagi, tak jest w Dąbiu, Dziewokliczu czy Głębokim, a sezon kąpielowy zakończył się już w Zieleniewie i Lubczynie, stąd tam ratowników już nie zobaczycie. Temperatura wody od 19 do 20 stopni, a w Stepnicy czerwona flaga ze względu na zakwit sinic.
19: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
18: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
19: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: 22 minuty zostały do godziny 10. Chainsmokers teraz w Super FM.

12 minut zostało do godziny 10. Oskar Cyms i bez końca. I tak bez końca można by go słuchać i sobie podśpiewywać tak pod nosem, już będąc w pracy. Sport to zdrowie i o tym sporcie warto mówić głośno, tym bardziej, kiedy chodzi o Pogoń Szczecin. Portowcy zremisowali swój ostatni mecz w Ekstraklasie 0-0 z Zagłębiem Lubin. No i co ciekawe, to był drugi remis z rzędu, a obecnie nasza drużyna jest na 7. miejscu w tabeli. Kolejny mecz już w czwartek, a no i wtedy Duma Pomorza zagra ze Śląskiem Wrocław. No ale adekwatnie do nazwy, pogonimy!

0: Eric Carmen kończy tę muzyczną godzinę w programie Dzień Dobry Lato, a my już jutro rozpoczynamy nową jesienną ramówkę Radia Super FM. Tomek Janicki, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się już niebawem. A teraz najważniejsze wiadomości. Przedstawi dla Was Wojciech Wiszniewski. Zróbcie głośniej, byście wiedzieli, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
13: Śmiertelny pożar bloku na Gdańskiej Zaspie. Nie żyje jedna osoba. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP zjeżdżają do Warszawy. Za chwilę protest. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w polskim olimpizmie. Ucierpieć mogą sportowcy.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny pożar w 10-piętrowym bloku na Gdańskiej Zaspie. Jedna osoba zginęła. Ogień wybuchł o świcie. Kłęby gęstego dymu szybko zajęły klatkę schodową. 30 osób uciekło z budynku, ale jedna kobieta straciła życie. Znaleźli ją strażacy na 9 piętrze, w mieszkaniu, gdzie zaczął się pożar. Śledczy ustalają, jak doszło do zapruszenia ognia. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego niektórzy za chwilę będą protestować przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
14: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona, coraz częściej gdzieś próbują sił w innych branżach.
13: Jak dodaje dyrektor, spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
14: Nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
13: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. W ubiegłym tygodniu w wyniku rozpadu lodowca doszło tam do błyskawicznej powodzi. Nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować, ale z obawy przed epidemią nie można dłużej czekać z pochówkami. Lekarze pobierają próbki DNA tak, by po wszystkim rodziny mogły odnaleźć pochowanych już bliskich.
15: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
13: Mówi nepalski minister spraw zagranicznych. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
16: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
13: Prace zakończą się w połowie

przyszłego roku przed wakacjami. Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę MKOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie albo odwołanie prezesa przez polskie środowisko sportowe, a w skrajnym przypadku właśnie Światowa Federacja może zawiesić Polskę w swoich strukturach. Przypomnijmy, prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Mnóstwo goli padło we wczorajszych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Wygrywali goście. Jagiellonia z Rakowem aż 5-2, GKS z Górnikiem 3-2 i Lech z Widzewem także 3-2. Te ostatnie dwa mecze były szczególnie emocjonujące. GKS i Lech strzeliły zwycięskie gole w doliczonym czasie gry.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM podsumowujemy ostatni wakacyjny weekend w szczecińskiej piłce nożnej. No i trzeba powiedzieć sobie jasno, że wymarzone zakończenie wakacji to po prostu nie było. Zacznijmy chronologicznie od piłkarek kobiecej Pogoni Szczecin, które na wyjeździe przegrały z Akademią Piłkarską Orlen Gdańsk 1-2. To gospodyni otworzyły wynik w tym spotkaniu, a zrobiła to była piłkarka Pogoni Luana Zajmi. Po pół godziny gry było już 2-0. Granatowo-bordowe złapały kontakt tuż przed przerwą, bramkę na swoim koncie zapisała Kaja Lee, ale po zmianie stron do siatki trafić się nie udało i finalnie 3 punkty zostały w Gdańsku. Trzeba dodać, że to było ostatnie spotkanie piłkarek Pogoni przed przerwą na rozegranie Mundialu U20. W nim z kolei udział weźmie nieobecna w meczu w Gdańsku zawodniczka Dumy Pomorza Lena Świrska. Jej poczynania w Radiu Super FM będziemy na pewno na bieżąco śledzić. Co tam słychać u panów? Oni też w weekend pojechali na wyjazd do Lubina, gdzie zremisowali bezbramkowo z tamtejszym Zagłębiem. Choć od 23 minuty grali w osłabieniu. Czerwoną kartkę za, umówmy się, niepotrzebny atak otrzymał bośniak Filip Czujić. Trener portowców Oskar Garcia mówił na pomeczowej konferencji, że z Lubina można było wywieźć więcej punktów.
2: Dla mnie to były takie dwa mecze przed czerwoną kartką i po czerwonej kartce. Wydaje mi się, że gdy graliśmy 11-11, byliśmy drużyną lepszą. Kreowaliśmy sobie sytuację i nawet gdy Zagłębie grało z przewagą jednego zawodnika, to też mieliśmy swoje sytuacje, a Zagłębie miało tak naprawdę jedną bardzo dobrą okazję pod koniec spotkania. Sam Filip po meczu przeprosił za tę sytuację drużynę, no i tak to wygląda. Chciałbym pogratulować całemu zespołowi za to, że walczyli dzisiaj do końca.
1: Portowcy po drugim remisie z rzędu są na 7 pozycji w piłkarskiej ekstraklasie. Teraz przed nimi wyjazdowe starcie pucharowe ze Śląskiem Wrocław. Drugi remis z rzędu zanotowali także piłkarze Świtu Szczecin, którzy u siebie podzielili się punktami z GKS-em Tychy. To Duma Północy otworzyła wynik tego meczu, do grania Adama Frączczaka wykorzystał Dawid Kort, ale zawodnicy KKS-u wyrównali jeszcze przed przerwą, no i taki wynik 1-1 utrzymał się do końca spotkania. Mogliśmy strzelić więcej, mówił trener Świtu Przemysław Cechesz.
3: Ja wiem, że w ofensywie można było coś zrobić więcej, można było troszeczkę płynniej przechodzić do ataków, dłużej utrzymać piłkę, ale ta praca jeszcze trochę przed nami. Nie ukrywajmy, Tychy były zespołem trochę piłkarsko lepszym, ale jako zespół i, jak to się mówi, drużyna, uważam, że byliśmy lepsi my.
1: Świtowcy w tabeli Betclic drugiej ligi wciąż są na ostatnim, 18. miejscu, ale za to, szukając pozytywów, od 2 meczów są niepokonani, a pod wodzą trenera Cechesza przegrali tylko raz. Następną okazję do gry będą mieli za to w najbliższą sobotę. Wtedy na wyjeździe zmierzą się z Lechią Zielona Góra.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek. W Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca Teatr Współczesny w Szczecinie. W tym tygodniu na scenie Nowe Sytuacje zobaczycie spektakl Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn. Opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. Historia rozpoczyna się od zabiegu botoksu, który staje się początkiem niezwykłej podróży przez wspomnienia, wyobrażenia i kulturowe wzorce kobiecości. Historia pierwszej zmarszczki to nie tylko opowieść o przemijaniu, ale także o akceptacji siebie, prawie do własnego głosu i odwadze, by samej napisać swoją historię. Premiera we wrześniu. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. 6 września na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru są biegi na 5 i 10 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie czas nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na biegneptuna.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Jestem w nowoczesnym, stylowym hotelu Juvena w Międzywodziu, a ze mną dyrektor Anna Marczak. Obecnie strefa spa jest właściwie w każdym nadbałtyckim hotelu, ale spa w Juvenie jest szczególne.
2: Tak, staraliśmy się stworzyć szczególne miejsce w naszym hotelu. Mamy do dyspozycji gości kilka gabinetów do zabiegów i na twarz, i na ciało. Mamy również do dyspozycji gości grotę solną. Zabiegi są wszystkie holistyczne i uzdrawiające.
1: Pani Anno, ale to właściwie to jest oferta każdego hotelu nadmorskiego w tej chwili, a ja widziałam to spa i ono ma szczególne elementy. Chociażby w grocie solnej mamy sól himalajską.
2: Tak, jest sól himalajska i na ścianach, i na podłodze. Mamy również ściankę z solanką, która sobie nam tam ładnie skrapla i dodaje taki bardzo uspokajający dźwięk dla gości, którzy z tego korzystają.
1: Proszę sobie to wyobrazić. Różowa sól na podłodze, różowa sól na ścianach i do tego takie bursztynowe podświetlane elementy, a kawałek ciechocinka również na ścianie. Skrapla się woda. To jest grota solna. Ale oprócz groty solnej mamy gabinety masażu i te gabinety też są szczególne, bo właściwie odbywamy wycieczkę w czasie i w przestrzeni. Jeden z gabinetów, ajurwedyjski, to jest gabinet wyposażony w same elementy hinduskie.
2: Tak, część wyposażenia jest sprowadzona faktycznie z Indii, są to oryginalne rzeczy. Właścicielka duży nacisk na to położyła, żeby było to faktycznie autentyczne. Każdy gabinet jest inny, w każdym panuje inna atmosfera i możemy też tak naprawdę przeprowadzić zabiegi dla dwojga, czyli dla pary albo dla dwóch przyjaciółek, w zależności co komu odpowiada.
1: A ja jeszcze wrócę do tego gabinetu ajurwedyjskiego, bo tam jest kolorystyka taka, drewno jest połączone z głębokim błękitem, głębokim niebieskim kolorem i ze złotem i to wygląda naprawdę bajecznie, ale jest też hamam.
2: Tak, mamy oryginalny hamam, odbywają się tam rytuały głównie dla dwojga, mamy również w planie robienie takich fajnych seansów dla większej ilości gości, no ale to cały czas w planie, rozwijamy się, więc będziemy mieli dużo niespodzianek dla gości. Nasza oferta spa jest bardzo bogata w masaże. Głównie i najczęściej wybieranymi przez gości są masaże ajurwedyjskie, Abhyanga i Shila Abhyanga. Shila Abhyanga to jest masaż gorącymi, półszlachetnymi kamieniami. Mamy w naszej ofercie również masaż Lomi Lomi, który jest bardzo popularny wśród naszych gości. I oczywiście różnego rodzaju zabiegi na ciało, nawilżające, ujędrniające, więc jest w czym wybierać.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: książki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
6: Ostrzeżenia przed burzami dla większości województw. Może padać grad. Warszawa pożegna uczestniczkę powstania. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować świadczenie 800+, muszą dziś potwierdzić tożsamość w urzędzie.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek, brała czynny udział w życiu publicznym.
7: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas, nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
6: O 13:30 zacznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej. Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
8: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
6: Benzyna i diesel mogą zdrożeć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
9: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
6: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między Iranem a USA. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród tych zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Jeszcze tylko do dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić się do swojego urzędu gminy i potwierdzić tożsamość. Brak potwierdzenia oznacza utratę świadczeń już od jutra, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10: Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
6: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
11: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
6: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zagra z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Xiu Wang.

0: Wakacyjne hity Super FM. Super FM.
1: Aj.

0: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
6: To ostatni w tym sezonie serwis letniej linii brzegowej w Super FM. Sezon kąpieliskowy już zakończył się w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie. To samo jest w Lubczynie, a w Stepnicy nadal czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli ze względu na zakwit sinic. Temperatura wody na szczecińskich kąpieliskach waha się od 19 do 20 stopni. Najcieplej w Steklnie, tam 21. Nad morzem dzisiaj do 23. Opady pojawią się pod wieczór, a temperatura Bałtyku od 18 w Świnoujściu do 19 w Międzyzdrojach i tam także białe flagi. Sezon kąpieliskowy zakończył się także w Sarbinowie, Mielenku, Łazach czy Mielnie i Unieściu. Do kolejnego pozostaje nam poczekać 298 dni. Dziękuję, że byliście razem z nami w serwisach letniej linii brzegowej w całym tym sezonie letnim.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Super FM.

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Grot pociągnęła za sobą Wajdę i skierowali się na ścieżkę prowadzącą do willi. Frontowe drzwi były szeroko otwarte. Szli gęsiego, mijając osoby wnoszące sprzęt do budynku. W przedsionku czuć było chłód, zapach butów i starego drewna. Nad wieszakiem z paltami wisiał portret Rongego. Nikita sięgnął po aparat i zrobił pierwsze zdjęcie. Niemiecka precyzja, powiedziała cicho Laura, zerkając na jednego z techników, który klęczał z pędzelkiem przy listwie przypodłogowej prowadzącej do salonu. Weszli na rozłożone na podłodze panele. Tworzyły swoisty archipelag ścieżek prowadzących przez pomieszczenia willi. Pierwsze, co zobaczyli, to były stopy kobiety. Wystawały znad drewnianego blatu stołu w jadalni. Obok stała lampa jak z innego świata. Musiała zostać przyniesiona skądinąd. Nie pasowała do rustykalnego wystroju wnętrza. Emma Ronge leżała na wznak. Jeden z techników powoli przesuwał snop światła lampy UV po zwłokach. Jedna poła aksamitnego szlafroka zwisała luźno nad drewnianą podłogą, częściowo odsłaniając ciało kobiety. Wajda pierwszy podszedł bliżej. Zaskoczył go brak śladów walki, napaści czy przemocy. I gdyby nie świadomość, że widzi przed sobą martwą osobę, mógłby uznać, że Emma pozuje do obrazu. Dopiero gdy minął filar i zobaczył twarz kobiety, znieruchomiał. Poczuł, jak przeszywa go zimny dreszcz. Jej puste oczy zdawały się wpatrywać w jego każdy ruch. Na twarzy i pod powiekami miała wyraźne sine wybroczyny. Umysł Nikity rejestrował obrazy automatycznie. Zszyte grubą nicią usta, zaschnięta krew, bruzdy na szyi, a w niektórych miejscach popękana skóra. Podwójny, głęboki odcisk na skórze, niczym ślady guzików. Wybroczyny petechialne. Za plecami usłyszał szept Laury. Podobnie jak Rongę, została uduszona sznurem z koralikami. Różańcem, odpowiedział Nikita i sięgnął po Nikona. Przyłożył obiektyw niemal do twarzy martwej kobiety i zrobił pierwsze zdjęcie, jakby zajmował się tym od lat. Migawka aparatu przy każdym dotknięciu trzaskała charakterystycznym dźwiękiem przypominającym szelest. Usta, szybkie pstryk, szyja, pstryk. Cofnął się, szeroki plan, by ująć całe ciało, pstryk. Nagle poczuł delikatny dotyk. Odwrócił się. Laura skinęła głową, wskazując jedno z wielkich okien. Nikita spojrzał w tamtym kierunku. Technik gimnastykował się, by znaleźć jakiekolwiek odciski palców na szybie, na której napisano zdrada. Litery były rozmazane, jakby ktoś pisał w pośpiechu albo w gniewie. Wajda podszedł bliżej, by zrobić zdjęcie. Zobacz to, szepnęła Laura, wskazując na ślady krwi ciągnące się aż do stołu w jadalni. Nikita sięgnął po aparat. Pstryk, pstryk. Przeszli korytarzem do oświetlonego reflektorami pomieszczenia. Profesor szedł tuż za policjantką, rozglądał się. Czuł, że musi zapamiętać wszystko, czego nie uchwyci aparat. Zapach, smak i gust człowieka, który zbudował ten dom. Na ścianach akwaforty z pejzażami Bawarii, później kredens z figurką świętego Antoniego. Nad nim czarno-białe zdjęcie przedstawiające jakiś kościół. Zatrzymali się przed wejściem do łazienki. Drzwi były uchylone. Weszli ostrożnie. Mężczyzna siedział nagi na posadzce pod prysznicem, z głową zwisającą w nienaturalny sposób. Przypominał zepsutego manekina, który czekał w kolejce do serwisu w zakładzie jakiegoś szalonego lalkarza. Nikita podniósł aparat. Pstryk, pstryk. Laura odetchnęła przez zaciśnięte zęby. Tu nie mamy czego szukać. Spojrzała na zegarek. Musimy się śpieszyć. Wajda ruszył do wyjścia, stąpając po wyłożonych kaflami stopniach. Zatrzymał się przy kamiennej ściance oddzielającej prysznic od umywalki. Z zainteresowała go ramka z fotografią. Przedstawiała wiejski kościółek pośrodku łąki kwietnej. Przez chwilę jej się przyglądał, po czym podniósł aparat do twarzy. Pstryk, pstryk. Idziemy na poddasze, rzuciła zniecierpliwiona Grot.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
2: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
3: Pożar w fabryce części do dronów. Sprawą zajmują się służby. Koniec programu CPN. Sprawdzimy, ile zapłacimy za paliwo. Nasze siatkarki zagrają dziś z Portugalią o ćwierćfinał.
4: Marginesu błędów nie ma.
3: Bo kto przegra, wraca do domu.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Policja ustala przyczyny nocnego pożaru w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona. Na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się krótko po północy w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Uwaga na gwałtowne burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw. Chodzi o północ i północny zachód, wschodnią i centralną Polskę oraz południe. Alerty będą obowiązywać po południu i wieczorem. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, no ale dotyczą niewielkiej części południowo-wschodniej Polski, a konkretnie obszaru od Zamościa po Rzeszów i Przemyśl, tam około 30 stopni. Po kilku godzinach pociągi wróciły już na trasę Poznań-Berlin, ale wciąż możliwe są utrudnienia. Trasa była nieprzejezdna od 4 nad ranem, gdy między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy Urszulę Cieślak z firmy Reflex.
5: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
3: A jeszcze dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej 7,31. Gminne urzędy zarzucone wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tak zwanej WZ-ki praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Tak jest między innymi w Warszawie, o czym Błażej Kulesza.
6: To wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
7: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
6: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
8: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
6: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
9: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu. Tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
6: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie.
3: 5 meczów, 5 zwycięstw. Faza grupowa Mistrzostw Europy w Stambule nie sprawiła naszym siatkarkom wielkich problemów, ale dziś rusza część pucharowa. Biało-czerwone o 18:00 zmierzą się z Portugalią.
4: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
3: Mówi Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.

0: Marcin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Tydzień temu opowiadałam o Teofilu Starzyńskim, który patronuje ulicy na Starym Mieście. Dzisiaj jego imiennik, Teofil Firlik. Ulica, której jest patronem, leży na osiedlu Drzetowo-Grabowo, niedaleko Stoczni Szczecińskiej, tam gdzie pętla tramwaju numer 5 i autobusów 53, 60 i 67. Ulica Firlika otacza kwartał zabudowy, w którym oprócz sklepu pewnej sieci stoi też ceglany budynek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. I to jest ten punkt, który łączy się z historią Teofila Firlika, który był strażakiem. Przyjechał do Szczecina w 1945 roku, prawdopodobnie 4 maja. Był to czas, kiedy Szczecin dosłownie płonął. W notatkach Piotra Zaręby, pierwszego powojennego prezydenta miasta, znaleźć można informacje o nawet kilkunastu pożarach dziennie. Kto podpalał? Prawdopodobnie Niemcy z SS przebrani w cywilne ubrania. W takiej sytuacji miasto pilnie potrzebowało strażaków, którzy pomogliby chronić budynki przed zniszczeniem. Teofil Firlik pochodził ze Swarzędza. W jego rodzinie nie było strażaków, tylko stolarze. On też początkowo zajmował się robieniem mebli z drewna. W 1945 roku Teofil został członkiem drużyny strażackiej, a krótko potem jego drużyna została wysłana do Szczecina, żeby pomóc w opanowywaniu pożarów. Do naszego miasta dotarli 4 maja 1945 roku i zamieszkali w remizie przy dzisiejszej ulicy Grodzkiej, czyli w pierwszej siedzibie Polskiej Straży Pożarnej w naszym mieście. 9 maja, czyli zaledwie 5 dni później, Teofil Firlik razem z kolegami wyjechał do kolejnego pożaru. Tego dnia oficjalnie skończył już służbę, ale pożarów w mieście było tak dużo, że wciąż brakowało ludzi do pracy. Drużyna dostała wezwanie do pożaru na Krzekowie. Niestety na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i Alei Piastów wóz strażacki zderzył się z sowiecką ciężarówką, którą prowadził pijany kierowca. Teofil Firlik zginął na miejscu, a jego dwaj koledzy zostali ciężko ranni. Jego śmierć wywołała w Szczecinie ogromne emocje. Kilka miesięcy później jego imieniem nazwano ulicę, przy której mieściła się remiza Straży Pożarnej. Ale kiedy pod koniec lat 50. ulicę, zgodnie z istniejącą wcześniej tradycją, nazwano na powrót ulicą Grodzką, imię Teofila Firlika otrzymała ulica na Drzetowie Grabowie i to imię nosi do dzisiejszego dnia. Pamiętajcie o Teofilu Firliku, bo to świetny przykład bezinteresownej odwagi i poświęcenia, a w dzisiejszym świecie o nie coraz trudniej.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.

0: Wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
8: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
9: Wybiła 12.30, przy mikrofonie Zosia Lichota, a jeśli szukacie pomysłu na wyciszenie po pracy lub planujecie wyjazd za miasto z rodziną w ostatni dzień wakacji, to w Super FM mamy dla Was idealne kierunki. Warto odwiedzić Ogrody Przelewice, czyli idealne miejsce na niespieszne spacery wśród unikalnych okazów drzew i krzewów. Będąc na miejscu, warto zajrzeć także do oranżerii, gdzie w tropikalnym klimacie rosną palmy, bananowce i storczyki. Nowością jest tam Królestwo Motyli, gdzie pośród zieleni latają dziesiątki egzotycznych gatunków. Ogród otwarty jest codziennie od 9 do 19, a szczegóły i ceny biletów znajdziecie na stronie internetowej ogrodprzelewice.pl. A jeśli wolicie piesze wycieczki na miejscu, to świetną opcją są szczecińskie spacery miejskie. Do końca września przewodnicy oprowadzają mieszkańców i turystów po najciekawszych zakątkach miasta, dzieląc się historiami, których nie znajdziecie w żadnym z podręczników. Już teraz warto zarezerwować sobie czas na najbliższy piątek, na nocne zwiedzanie miasta Szczecin w Pigułce. Pospieszcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona, a bilety kupicie na visitszczecin.eu. A jeśli szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo już za moment wracamy z kolejnymi wakacyjnymi informacjami w Super FM.
8: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
5: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy pod szpitalem klinicznym przy ulicy Unii Lubelskiej. Gdy byliśmy tu ostatnio, relacjonowaliśmy zakończenie walki z nowotworem 12-letniego Kuby. Zresztą filmik z tego wydarzenia cieszy się ogromnym zainteresowaniem na naszym Facebooku. Była cała masa pozytywnych reakcji i komentarzy z gratulacjami. Tym razem jednak szczęśliwcem jest kto inny. To 12-letni Maciek, który no już za kilka minut powinien się pojawić tutaj przed wejściem na oddział onkologii dziecięcej. To ten sam Maciek, który jako 6-latek wchodził przez te drzwi po raz pierwszy ze zdiagnozowanym rdzeniakiem, czyli nowotworem układu nerwowego. Ze swoim przeciwnikiem Maciek wygrał po ponad 5 latach walki, a dziś oficjalnie ogłosi to światu, uderzając w dzwon zwycięstwa na szpitalnym korytarzu. Dla Maćka to w ogóle jest bardzo wyjątkowy dzień, bo już od rana zapewniono mu masę atrakcji. Ze swojego rodzinnego Łobza przyjechał do Darłowa, skąd wojskowym śmigłowcem przeleciał do Szczecina. Tutaj w bazie 12 Brygady Zmechanizowanej obejrzał specjalne ćwiczenia. Na tym etapie chyba nie trudno się już domyślić, że Maciek jest wielkim fanem wojska. A teraz cały szpital czeka już na jego przyjazd transporterem opancerzonym KTO Rosomak, który no już dosłownie za parę chwil powinien się pojawić pod kliniką Świętego Mikołaja. Czekamy zatem dalej i będziemy to dla Was relacjonować. Polecam zaglądać na naszego radiowego Facebooka. Tam na pewno zobaczycie filmiki i zdjęcia z całego wydarzenia. Relacjonował Piotr Jarząbek, Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: To teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł.

0: Żyński.
1: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
0: Na razie nie wiadomo, jak wielkie szkody wyrządził ogień. Właściciele fabryki zapowiadają, że wznowi ona działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. Politycy do tablicy. To główne hasło protestu nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się powiązania swoich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jego wysokość obecnie, zdaniem nauczycieli, nie zachęca do pracy w szkole.
2: Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować.
3: Myśli pani, że się uda dzisiaj coś ugrać?
4: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem. Mamy petycję adresowaną do pana premiera. Złożymy petycję w kancelarii premiera.
0: Nauczyciele liczą, że ktoś wyjdzie do nich z kancelarii premiera, żeby porozmawiać o ich postulatach. A propos pieniędzy, tylko 12% Polaków ma finansowy luz. Połowie starcza, ale większe wydatki muszą planować. 1/4 żyje od pierwszego do pierwszego, 6% ma problem z domknięciem budżetu. Stąd oszczędności, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
5: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji. A po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
0: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo i koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierki Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też nauczycielki i społeczniczki. A wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się obywatelskie społeczne pożegnanie pani Wandy, mówi Robert Hojda, organizator m.in. akcji Tur Dekonstytucja.
6: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
0: Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na stołecznym cmentarzu Ewangelicka-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Kawa znów drożeje, a jej ceny na rynkach światowych napędza El Niño, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Wskaźnik cen ziarna wzrósł w lipcu o prawie 15,5% miesiąc do miesiąca. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Pojawienie się każdego nowego, ale też klasycznego filmu Pedro Almodovara w kinach to duże wydarzenie. Dla wielu widzów to święto, bo ten hiszpański twórca wypracował sobie już znaczącą renomę i jest gwarantem kina stojącego na wysokim poziomie. Kilka dni temu debiutował na dużych kinowych ekranach najnowszy film tego twórcy, czyli Gorzkie Święta, i warto poznać najnowsze przedsięwzięcie Almodovara. Ten film to dla niego projekt szczególny. Prezentowany w konkursie głównym festiwalu w Cannes Gorzkich Świętach, jego pierwszej od 5 lat hiszpańskojęzycznej produkcji, jest wszystko, za co widzowie kochają jego kino. Namiętność, intensywne kolory, przewrotny humor i pełnokrwiste postaci, które wymykają się prostym schematom. Gdzie teraz zabrał nas Almodovar? Najprościej rzecz ujmując, jesteśmy w jego prywatnym świecie, a jednym z głównych bohaterów historii jest jego alter ego. Reżyser, który nie może pogodzić się z upływem czasu. Bohater filmu mimo wielu sukcesów i nagród wciąż szuka pomysłu na swój opus magnum. To dosyć oczywista aluzja do stanu zawieszenia, w jakim znajduje się obecnie sam Pedro Almodovar. I choć opowieść jest fikcyjna, Almodovar stawia swojemu bohaterowi niewygodne pytania. Stawia te pytania więc sam sobie. Wychodząc z takiego postrzegania filmu Gorzkie Święta, otrzymuję bardzo szczery portret twórcy, który nie chce poddać się upływowi czasu, który boi się przyszłości, widzi nadchodzący koniec. Pedro Almodovar wiele razy mówił o tym w wywiadach, o swoich prywatnych obawach, o przyszłość, o to, co go czeka. Ten film jest taką małą próbą zmierzenia się z takimi trudnymi pytaniami i za to bardzo sobie cenię film Almodovara. Rozumiem też pojawiające się zarzuty względem tego reżysera, który od wielu lat nie dał nam filmu wybitnego, który odcina kupony od swojej sławy i miota się, próbując stworzyć ostatnie wielkie dzieło porównywane do jego wcześniejszych wybitnych osiągnięć. Moim zdaniem Gorzkie Święta są filmem udanym, kolejnym wejściem do świata hiszpańskiego reżysera. Dla wielu widzów będzie to doświadczenie bardzo wartościowe.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascaledu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek. W Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca Teatr Współczesny w Szczecinie. W tym tygodniu na scenie Nowe Sytuacje zobaczycie spektakl Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Po śmierci ojca spotykają się członkowie najbliższej rodziny. To bohaterowie przypominający klasyczne postaci z dramatów Henryka Ibsena. Tym razem jednak nie chodzi o inscenizację konkretnego utworu norweskiego dramatopisarza, ale o to, co pozostaje po jego twórczości. Rodzinne schematy, przemilczenia, język traumy przekazywany z pokolenia na pokolenie. Very Ibsen zagląda pod powierzchnię pozornie uporządkowanego świata i odkrywa skrywane rodzinne tajemnice. Wszystko to w charakterystycznej dla spektaklu mieszance czarnego humoru, grozy i skandynawskiego chłodu. Very Ibsen na scenie Nowe Sytuacje Teatru Współczesnego w Szczecinie od tego tygodnia, po wakacyjnej przerwie. W tym tygodniu w Teatrze Letnim w Szczecinie odbędzie się koncert Zalewskiego oraz zespołu Lemon. W weekend także występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, a także koncert Osiecka Młynarski Przybora Kofta, który poprowadzi Andrzej Poniedzielski. Usłyszycie najlepszych wykonawców piosenki aktorskiej w utworach mistrzów. Koncert piosenki to Osiecka Młynarski Przybora Kofta jest niezapomnianym muzycznym widowiskiem, które przeniesie Was do czasów, gdy w piosenkach królowała mądrość i klasa. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Wakacje to najlepszy czas na spotkania z ludźmi, którzy inspirują, zaskakują i pokazują, że sukces można osiągnąć na wiele sposobów. Moim gościem jest Paulina Soboń, influencerka, aktorka, twórczyni internetowa, podcasterka i mama. Porozmawiamy nie tylko o karierze, ale również o życiu poza kamerą, marzeniach, rodzinie, a i o tym, co daje jej największą satysfakcję. Cześć Paulina, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło mi się słyszeć z wami.
1: No to powiedz, jakby wyglądała twoja wizytówka napisana jednym zdaniem?
2: To bardzo trudne wyzwanie tak na sam początek, ale myślę, że mogłabym o sobie powiedzieć, że jestem bardzo energiczną, ambitną osobą, która lubi szukać nowych wyzwań.
1: I odkrywa świat. Pamiętasz moment, w którym pomyślałaś, że to, co robisz, to nie jest hobby, tylko praca?
2: Myślę, że tak. To była bardzo przyjemna chwila, kiedy zrozumiałam, że jedno i drugie to jest to samo, czyli hobby to moja praca, praca to moje hobby, ale nie odczułam tego do końca, no bo wiadomo, jak człowiek pracuje w tym, co lubi, to zawsze tak naprawdę nigdy nie pracuje, a może tak.
1: To prawda. A jak ta popularność na ciebie wpłynęła? Jak ona cię zmieniła? Czy cię zmieniła w ogóle, wiesz?
2: Nie miałam poczucia, że zmieniła mnie popularność. Myślę, że troszkę jestem taką osobą, która czuła swoje powołanie do występowania na scenie, do bycia taką osobą rozpoznawalną od dziecka, więc dla mnie to było dosyć takie naturalne, że wszystko się tak potoczyło. Trochę się z tego śmieję, ale no jest taka zabawna historia z tym, że ja jak byłam mała, to miałam wkręcone w głowie, że ja jestem popularna i w mojej wyobraźni byłam piosenkarką występującą na scenie, aktorką grającą w filmach. No i to później zaczęło się tak powoli trochę spełniać.
1: A co najbardziej zaskoczyło cię w tym świecie internetu? Bo w tym internecie jesteś właściwie przez cały czas.
2: Tak, jestem w internecie od 9 lat. Zaskoczyło mnie to, że kiedy zaczynałam, to ten świat internetowy, influencerów raczkował, a teraz powoli stało się to tak bardzo profesjonalne i no, influencer jest takim typowym zawodem i dzieciaki chcą zostać influencerem, i to jest ich wymarzony zawód. Więc bardziej chyba, najbardziej mnie zaskoczyło to, jak to się rozwinęło.
1: A co ci dało największą taką radość w pracy?
2: Największą radość w pracy dała mi możliwość spełnienia swoich wizji.
1: I te wizje realizujesz.
2: Tych właśnie kreatywnych wizji, które mogę realizować.
1: No dobra.
2: Dzielić się nimi.
1: A teraz załóżmy, że jesteś 10 lat do tyłu, to co byś sobie powiedziała, bazując na tych doświadczeniach, które już masz dzisiaj?
2: Powiedziałabym sobie, że to wszystko, co mam w głowie, może się spełnić, bo zawsze miałam w sobie i wiarę w to, że się uda, ale też sporo wątpliwości, które płynęły z mojego otoczenia. Ludzie, którzy nie wierzyli, którzy podcinali skrzydła, dla których moje marzenia były wybujałe, więc powiedziałabym sobie, żeby w ogóle nie słuchać innych, tylko robić swoje.
1: Robić swoje i z tego się cieszyć, mieć z tego frajdę. To jest program Gwiazdy na Lato. Paulina Soboń jest gościem w tym tygodniu w programie Gwiazdy na Lato. To zapytam o te wakacje. Ty już jesteś po wakacjach, przed wakacjami, w trakcie. Jak to wygląda u ciebie, powiedz?
2: To jest bardzo dobry moment, bo właśnie jestem na wakacjach w Hiszpanii. I to są takie pierwsze moje poważne wakacje od dawna, bo ostatnio jak na przykład byłam w Tunezji, no to od rana do wieczora pracowałam, więc to w ogóle nie miało nic wspólnego z urlopem. A teraz właśnie sobie odpoczywam z synkiem i z moją mamą w Hiszpanii.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: 14. Wiadomości Super FM.
1: Uwaga na gwałtowne burze, alert w 12 województwach. Służby ustalają, jak doszło do pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Dziś kolejne mecze naszych tenisistów na US Open.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Już 12 województw z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Do

0: Był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
1: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś w Gdańsku coroczne obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny nie tylko w Polsce. Na Placu Solidarności w samo południe symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2.
3: Miałem wtedy 19 lat, w Stoczni Północnej nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
4: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
2: Tymczasem po raz kolejny to wielkie święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętuje ze związkowcami z Solidarności. Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. To dzięki wygranej z Serbem Hamadem Medziedowiciem. Dziś kolejne mecze Polaków, o których teraz więcej Michał Waszkiewicz.
5: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa na zostanką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
6: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
5: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumfurem,
2: a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Na południu Gotlandii warto od czasu do czasu spojrzeć pod nogi. Nie dlatego, że szlak jest trudny, po prostu kamień, na którym właśnie stoimy, może być pozostałością rafy koralowej sprzed ponad 400 milionów lat. A jeśli mamy szczęście, kilka kroków dalej znajdziemy skamieniały koral, ramienionoga albo fragment liliowca. To dobry początek opowieści o miejscu, w którym geologia właściwie nieustannie wtrąca się do historii człowieka. Gotlandia zbudowana jest przede wszystkim z wapieni, z margli powstałych około 430-420 milionów lat temu. Dzisiejsza Szwecja znajdowała się wówczas znacznie bliżej równika i była przykryta ciepłym, płytkim morzem. Rozwijały się w nim rafy budowane przez koralowce, tak zwane stromatoporoidy, bardzo trudne słowo. Ich szczątki opadały na dno, a przez miliony lat tworzyły skały, po których dzisiaj sobie spacerujemy. Dlatego Gotlandia jest jednym z najlepszych miejsc w Europie do poszukiwania skamieniałości. Ale południe wyspy ma jeszcze jedną geologiczną specjalność. To tak zwane raukary. Najbardziej niezwykłe znajdziemy na cyplu Hoburgen, na samym południowym krańcu Gotlandii. Fale, mróz i wiatr przez tysiące lat niszczyły mniej odporne fragmenty tej wapiennej skały, pozostawiając samotne skalne kolumny czy też fantastyczne formacje. Najbardziej znaną jest Hoburgsgubben, czyli starzec z Hoburgen. Wystarczy spojrzeć na skałę z odpowiedniej strony, pod odpowiednim kątem, aby zobaczyć profil ogromnej ludzkiej twarzy. No i oczywiście Gotlandczycy nie mogli pozostawić takiej skały bez legendy. Według miejscowych podań Hoburgsgubben był olbrzymym mieszkającym w jaskiniach południowej Gotlandii. Pilnował mieszkańców, pilnował statków przepływających wzdłuż wybrzeża, a dziś jego kamienna twarz nadal spogląda na Bałtyk, choć geolog powiedziałby zapewne, że jest to po prostu efekt selektywnego wietrzenia wapienia. No ale jedno przecież nie wyklucza drugiego. Ale południowa Gotlandia to nie tylko przyroda, geologia. Wystarczy pojechać do niewielkich wiosek, żeby zauważyć stare kamienne kościoły. Na wyspie zachowało się ich ponad 90, no wyjątkowo dużo jak na tak niewielki obszar. Większość powstawała w XII, w XIV wieku. Warto też zwrócić uwagę na charakterystyczne kamienne mury, zwane stentunar. Oddzielają one pola, pastwiska, wiją się przez krajobraz kilometrami. Budowano je oczywiście z wapienia wybieranego z pól. No to świetny przykład tego, jak geologia stała się częścią kultury. Kamień wydobywany z ziemi trafiał do murów, do kościołów, gospodarstw, dróg. Dlatego południowej Gotlandii nie warto zwiedzać jako listy kolejnych atrakcji, odhaczając sobie jedno po drugie. Lepiej potraktować ją jako taką krajobrazową układankę. Tutaj skała wyjaśnia roślinność, roślinność tłumaczy pasterstwo, pasterstwo kształtuje krajobraz. No a położenie wyspy wyjaśnia jej niezwykłą historię i myślę, że warto ją poznać. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Jestem w nowoczesnym, stylowym hotelu Juvena w Międzywodziu, a ze mną dyrektor Anna Marczak. Obecnie strefa spa jest właściwie w każdym nadbałtyckim hotelu, ale spa w Juvenie jest szczególne.
2: Tak, staraliśmy się stworzyć szczególne miejsce w naszym hotelu. Mamy do dyspozycji gości kilka gabinetów do zabiegów i na twarz, i na ciało. Mamy również do dyspozycji gości grotę solną. Zabiegi są wszystkie holistyczne i uzdrawiające.
1: Pani Anno, ale to właściwie to jest oferta każdego hotelu nadmorskiego w tej chwili, a ja widziałam to spa i ono ma szczególne elementy. Chociażby w grocie solnej mamy sól himalajską.
2: Tak, jest sól himalajska i na ścianach, i na podłodze. Mamy również ściankę z solanką, która sobie nam tam ładnie skrapla i dodaje taki bardzo uspokajający dźwięk dla gości, którzy z tego korzystają.
1: Proszę sobie to wyobrazić. Różowa sól na podłodze, różowa sól na ścianach i do tego takie bursztynowe, podświetlane elementy. A kawałek ciechocinka również na ścianie. Skrapla się woda. To jest grota solna. Ale oprócz groty solnej mamy gabinety masażu i te gabinety też są szczególne, bo właściwie odbywamy wycieczkę w czasie i w przestrzeni. Jeden z gabinetów, ajurwedyjski, to jest gabinet wyposażony w same elementy hinduskie.
2: Tak. Część wyposażenia jest sprowadzona faktycznie z Indii, są to oryginalne rzeczy. Właścicielka duży nacisk na to położyła, żeby było to faktycznie autentyczne. Każdy gabinet jest inny, w każdym panuje inna atmosfera i możemy też tak naprawdę przeprowadzić zabiegi dla dwojga, czyli dla pary albo dla dwóch przyjaciółek, w zależności co komu odpowiada.
1: A ja jeszcze wrócę do tego gabinetu ajurwedyjskiego, bo tam jest kolorystyka taka, drewno jest połączone z głębokim błękitem, głębokim niebieskim kolorem i ze złotem. I to wygląda naprawdę bajecznie, ale jest też hamam.
2: Tak, mamy oryginalny hamam, odbywają się tam rytuały głównie dla dwojga. Mamy również w planie robienie takich fajnych seansów dla większej ilości gości, no ale to cały czas w planie, rozwijamy się, więc będziemy mieli dużo niespodzianek dla gości. Nasza oferta spa jest bardzo bogata w masaże. Głównie i najczęściej wybieranymi przez gości są masaże ajurwedyjskie, Abhyanga i Shila Abhyanga. Shila Abhyanga to jest masaż gorącymi, półszlachetnymi kamieniami. Mamy w naszej ofercie również masaż Lomi Lomi, który jest bardzo popularny wśród naszych gości. I oczywiście różnego rodzaju zabiegi na ciało, nawilżające, ujędrniające, więc jest w czym wybierać.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Reklama.
4: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Super FM na lato.
4: Super FM na lato.

0: kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: Między Odrze, czy też opowieść o tej wyjątkowej przyrodniczej w krainie w Radiu Super FM z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Dzisiaj w studiu Katarzyna Dziubak. Tak się zastanawiam, że z tych moich wcześniejszych rozmów na temat tego terenu, no to między Odrze stawiam znak równości kajak. Można tak powiedzieć?
2: Można tak powiedzieć.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Można tak powiedzieć, jak najbardziej kajak jest jedną z lepszych form zwiedzania Międzyodrza. Jest to właściwie teren, który jest dostępny tylko i wyłącznie z wody. Niestety nie można się po Międzyodrzu, z wyjątkiem kanałów żeglugowych, poruszać na łodziach z silnikami.
1: No czemu niestety, przynajmniej jest cicho i spokojnie.
2: Tak, i właśnie to jest duża zaleta, ponieważ pływając na łodziach, pływając w kajaku, poruszając się w rytmie tej przyrody, która tam jest, możemy ją też obserwować. Obserwujemy, wpływając na Międzyodrze, zazwyczaj już czaple, możemy obserwować kormorany, które gdzieś przysiadają, bieliki, zdarza się przelatujące rybołów, zimorodki, więc ogrom ptaków, które widzimy wpływając na Międzyodrze, jest naprawdę duży. Oprócz tego wszystkie ptaki pływające, tak?
1: Jak o, o tych ptakach to my jeszcze porozmawiamy, bo to już słyszę, że rozmawiam z pasjonatką, także na pewno jeszcze będzie okazja, żeby w ogóle o tej przyrodzie Międzyodrza poopowiadać. Natomiast tak się zastanawiam, bo ja zawsze do tej praktycznej strony, wiadomo, się zastanawiam, gdzie ja właściwie musiałbym pojechać z tym kajakiem, gdybym go miał. No jeszcze nie mam, ale może to jest ten moment, że warto by było sobie kupić albo gdzieś wypożyczyć. To jak to wygląda ze strony praktycznej? Zacznijmy od tego.
2: Strony praktycznej, no to tak jak pan mówi, są wypożyczalnie zarówno w Gryfinie, z tego co mi wiadomo, również w Duchowej, i od drugiej strony, czyli Siadło Dolne, Moczyły, jest możliwość wypożyczenia tego kajaka na jeden dzień i wykorzystania tego czasu na właśnie na zwiedzanie Międzyodrza.
1: A jaka byłaby trasa taka najlepsza na dzień dobry? Taka, że jeszcze powiedzmy pierwszy raz od lat wsiadłem do kajaka, jeszcze trochę płynę, czasami trochę do przodu, a czasami trochę do tyłu, to gdzie się wybrać na tym Międzyodrzu? Pani zdaniem.
2: Najbardziej popularne trasy zaczynają się z Siadła Dolnego lub z Moczył i tam się robi takie pętelki i wraca się albo w Moczyłach się wypływa z powrotem, albo wypływa się na Odrze w Siadle Dolnym, w zależności z którego miejsca zaczynamy. No, turyści mówią, że lepsza trasa jest, jeśli zaczynamy od Moczył, ponieważ jest ona bardziej taka dostępna i nie trzeba robić odcinków, gdzie zawracamy i płyniemy częściowo tym samym odcinkiem.
1: No właśnie się zastanowiłem, czy to jest tak, że wsiadam do tego kajaka i po prostu gdzie mnie oczy poniosą, czy też wiosła czasami.
2: Tak też można zrobić.
1: Ale czy lepiej są, czy są jakieś szlaki? Ja nie mówię, że będziemy teraz tutaj każdy szlak omawiać, tylko czy ogólnie rzecz ujmując jest to jakoś opracowane, jak to wygląda?
2: Warto korzystać z map. I warto, warto korzystać też z, no, z nawigacji wodnej. Znaki czy szlaki wodne mamy wyznaczone tam, gdzie są te tereny żeglugowe i na Odrach. Natomiast na samym Międzyodrzu, tam gdzie mamy kanały czy tam gdzie są starorzecza, nie ma wyznaczonych na wodzie specjalnych szlaków kajakowych. Także korzystamy z dostępnych map.
1: I to w jeden dzień wystarczy? Czy to
2: nie.
1: Trzeba...
2: Nie,
1: o, tak właśnie myślałem.
2: No, Międzyodrze można podzielić spokojnie na kilka dni. Jeżeli mamy mało czasu, to, no, to warto zwiedzić przynajmniej tą północną część Międzyodrze.
1: Północna część, czyli to...
2: Czyli od autostrady w górę lub na drugi dzień na przykład przeznaczyć sobie tą część południową, czyli gmina Gryfino i gmina Widuchowa. Ale to są długie trasy, to już trzeba się przygotować, że to będzie długa trasa.
1: Kondycyjnie. A na coś trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa, ja nie mówię o te takie typowe, jak rozumiem, że trzeba mieć kamizelkę na sobie czy coś takiego, ale na co można się natknąć na Międzyodrzu? Na co powinien być przygotowany taki turysta w kajaku?
2: No to myślę, że standardowo, tak? Czyli warto mieć coś przeciwdeszczowego, czapkę, krem z filtrem, jeśli są wakacje. Raczej woda jest spokojna, przepływy są niewielkie, więc tutaj nie grozi nam szybki nurt. Ale może mogą się zdarzyć miejsca, gdzie na przykład będzie nam trudno przepłynąć, bo mamy wąski kanał, który nam zarasta, albo jest, jak latem płyniemy, jest mocno rozwinięta roślinność nawodna. I też trzeba będzie włożyć trochę więcej siły, żeby przepłynąć przez tę roślinę.
1: O tej roślinności, o tej przyrodzie jeszcze wypadałoby porozmawiać, bo to chyba to jest clue, tak? Bo ja też właśnie mam tak, że płynę, no jakaś ładna roślinka i w sumie nie wiem, co to za roślinka, jakiś ptaszek przeleciał, czy też ptaki, też nie wiem, co to za ptaka, wypadałoby wiedzieć, więc o tym Międzyodrzu od tej strony jeszcze będziemy rozmawiać. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, który się tym obszarem także opiekuje, Międzyodrze w Radiu Super FM. Katarzyna Dziubak była ze mną, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 15. Wiadomości Super FM.
10: Hipotezy dotyczące pożaru fabryki dronów, o tym za chwilę. Inflacja mocno w górę, jest szybki szacunek GUS za sierpień. Od jutra natomiast raczej na pewno mocno w górę ceny paliw.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
11: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
10: A konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haliska niedaleko Preszowa. Na Pogorzelicku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego

0: natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu. Ale ekonomiści, komentując te dane, zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
1: A propos paliw, benzyna o ponad złotówkę droższa, diesel o 90 groszy. Tak od jutra, po zakończeniu programu rządowego CPN, sytuacja może wyglądać na stacjach. Stawka podatku VAT na paliwa wraca do swojego wyjściowego poziomu, ale też swoje grosze dorzuca znów sytuacja na Bliskim Wschodzie i podwyżki na giełdach. Na stacjach paliw dziś spory ruch.
2: Tak czy inaczej musiałam zatankować.
3: Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że to jutro.
4: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować?
5: Tak. Ładnie zaburaczyłem, dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
1: Jeszcze dziś za 95 benzynę zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej napędowy 7,31 zł. Choć wakacje się kończą, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring na kąpieliskach miejskich. Dołożą kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Wszystko to dla bezpieczeństwa przebywających nad wodą.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 15. Czas na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg. A na tych drogach korki. Tak jest chociażby na drodze numer 10 ze Stargardu do Szczecina. Tam trwa remont, który szybko się nie skończy. Utrudnienia zaczynają się już na ulicy Przyszłości i ciągną do węzła Kijewo. Na samym węźle zatrzymacie się do skrzyżowania z Kurzą, a potem dłuższy postój czeka was na Gdańskiej za basenem górniczym w stronę centrum. Wyłączony z użytku jest skrajny lewy pas ruchu, a to generuje zatory w tym miejscu. Teraz rondo Hakena, tutaj postój czeka was na Floriana Krygiera jadąc z Podjuch. To samo dotyczy obwodnicy Przecławia, więc tam polecam zdjąć nogę z gazu. I południowej od ronda Uniwersyteckiego do Hakena. Tłoczno także na południowej od strony Mieszka I, a przy rondzie uniwersyteckim stoi również Krakowska i Cukrowa. Korki tworzą się w okolicy ronda Gierosa, zatrzymacie się na Europejskiej, Dworskiej ku Słońcu. No tutaj już nie jest tak przyjemnie, jak było o poranku. Na koniec Zagadłowicza. No i proszę bardzo, 10, nawet może 15 minut będzie potrzebne, aby przejechać przez rondo Knappa, jadąc z Pilchowa. Zdecydowanie lepiej jedzie się od strony Wojska Polskiego. Ale zawsze, jeśli macie chęć, to możecie dać nam znać na nasz pomarańczowy telefon Radia Super FM 91 24 i 5 piątek i opowiedzieć, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Telefon dostępny, a wasz, ważne, żeby był podłączony do zestawu głośnomówiącego, co by nie dostać mandatu. The Weeknd i Forest the People, by lepiej wracało się wam z pracy do domu. A na zegarach 22 minuty po godzinie 15.

0: posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
7: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
8: Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
9: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
8: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
9: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
10: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
9: Wow!
10: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
18: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
19: Poniedziałkowe popołudnie w pełni, przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, jak z klasą pożegnać ostatni dzień wakacji. Już o 18:00 w Galerii Klubu Delta przy ulicy Racławickiej odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Mateusza Szabelskiego Wyspa Ognia i Lodu – Islandia. Zobaczycie tam wielkoformatowe kadry ukazujące niezwykłe wyraziste krajobrazy Islandii, idealnie łączące fotografię podróżniczą z dokumentalną. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Również o 18 w Starej Rzeźni odbędzie się 53. spotkanie z cyklu Historia polskiej gospodarki morskiej. Przewodnik miejski Ludmiła Kopycińska przybliży postać Eugeniusza Kwiatkowskiego, jego powojenny wkład w rozwój Pomorza Zachodniego oraz powody, dla których został honorowym obywatelem Szczecina. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. I tymi wiadomościami kończymy tegoroczny serwis Wakacje w mieście. Serdecznie dziękuję za ten sezon i do usłyszenia na antenie Super FM już niedługo.
18: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
16: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
1: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Crying Aerosmith w Super FM. Powiem wam, że płakać nie trzeba, jeśli wracacie z pracy do domu. Chyba że jedziecie na drugą zmianę, to już co innego. Korki czekają was na Piłsudskiego, dojeżdżając do Placu Szarych Szeregów. To samo czeka na Wielkopolski Wojska Polskiego, czy 5 lipca. Zator na Alei Piastów do Placu Szarych Szeregów ciągnie się już od Bohaterów Getta Warszawskiego. Mieszka pierwszego, przejezdna. W obu kierunkach gorzej jest przed wjazdem na Rondo Uniwersyteckie, ale to już ulica Południowa. Powoli także na Cukrowej i Krakowskiej, a jeśli kierujecie się do Podjuch, to przejezdna jest Floriana Krygiera i to w obu kierunkach. Jak donoszą nasi słuchacze, był wypadek na drodze ekspresowej S3. Tak jak patrzę, na wysokości Myśliborza w stronę Szczecina, droga jest całkowicie zablokowana i w tym miejscu tworzą się korki, a policja przekierowuje auta na wcześniejsze zjazdy. Na drodze doszło do śmiertelnego potrącenia, a na miejscu już pracują służby. Nie ma ani wypadków, ani korków w stronę Goleniowa, tak samo jest w kierunku Szczecina. Widać, że wakacje dobiegają końca.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
2: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
1: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
2: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
3: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
2: Wow!
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Jest 16. Wiadomości Super FM.
6: Tysiące nauczycieli przed kancelarią premiera w ostatnim dniu wakacji. Potem hipotezy w sprawie pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych. W Krakowie odsłonięto mural Andrzeja Zauchy.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.
7: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
8: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
7: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
6: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował jeden z wiceprezesów organizacji, Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące jego prezesa Radosława Piesiewicza. Piesiewicz, którego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w miniony czwartek w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony przez polskie myśliwce. Do incydentu doszło przed południem, 30 km na północ od Łeby. Informuje minister obrony i dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień i ogromne kłęby dymu pojawiły się wczoraj po południu.

0: którzy teraz w tym mieście mieszkają. Nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
1: Wanda Tryczek-Stawska miała 99 lat. Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy odsłonięto dziś w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To rejon, gdzie artysta mieszkał z rodziną. Malowidło wykonał artysta streetartowy Piotr Jaworski. Powstało na podstawie zdjęć muzyka wykonanego podczas jednego z jego koncertów. Praca jest utrzymana w ciepłych odcieniach, m.in. w brązach.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 21 minut po godzinie 16. Sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach, a na początek dzielnica Zdroje. Korkuje się ulica Leszczynowa do ronda Łanów Podolskich. Tak samo jest na Batalionów Chłopskich, ale nie jest to zator, który będzie dla Was dużą udręką. Nieco gorzej jest na Hangarowej, skrzyżowanie z Gryfińską. Tam sporo samochodów czeka na przejazd w kierunku ulicy Struga, a zatrzymacie się już na wysokości TBS-ów. Spory korek przed Wami, jeśli kierujecie się ulicą Gdańską w kierunku centrum. Za basenem górniczym wyłączony z użytku jest lewy pas ruchu, a to generuje utrudnienia w tym miejscu. Zatrzymacie się tuż za mostem Pionierów miasta Szczecina. Lepszym rozwiązaniem jest wjazd do stolicy Pomorza Zachodniego ulicą Floriana Krygiera. Bo tak jak patrzę, to tam póki co przejezdnie, a korek przywita Was dopiero za skrzyżowaniem z Ustowską. Można go oczywiście ominąć, wystarczy skręcić we wspomnianą Ustowską i kontynuować przez Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej i dalej do Kolumba.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
2: I po reklamie.
3: Super FM. Na lato.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Sporo utrudnień czeka kierowców w ostatnim dniu wakacji. Na początek Bogumińska, ta stoi w obu kierunkach, a korek w stronę Polic zaczyna się już przed skrzyżowaniem z Chorzą, no i ciągnie do Pokoju. Do centrum jest dokładnie tak samo, więc jest to nie lada test cierpliwości dla każdego kierowcy. Tłoczno również na Szczanieckiej w stronę Wilczej, tam polecam jazdę na suwak, stoi Wszystkich Świętych na odcinku od Arkońskiej do Chopina Majdańskiego w kierunku Pogodna. Tak samo jest na Trauguta w stronę węzła Łękno, bez zmian na Europejskiej Dworskiej ku Słońcu, a w Mierzynie zatrzymacie się na Weleckiej do Topolowej. Nadal sporo utrudnień na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, choć mam wrażenie, że ten korek jakby ciut się zmniejszył. Ja na to liczę i każdemu tego życzę. Kolejna pomoc drogowa już jutro po 6:00. Na nią zapraszam w imieniu Bartka Czytowicza. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Bye, bye. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
2: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
1: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
2: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Pożar w fabryce dronów jest ważny ruch prokuratury krajowej. Ceny paliw wyżej, sprawdzimy, o ile od jutra zdrożeją. Nasze siatkarki powalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
5: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
4: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną prokuratury krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? Oto pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
7: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
4: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze. Olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym sfaworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
8: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
9: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy ale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnika.
8: Żadnego rywala.

0: Reklama.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek. W Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca Teatr Współczesny w Szczecinie. W tym tygodniu na scenie Nowe Sytuacje zobaczycie spektakl Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn. Opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Premiera we wrześniu. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. 6 września na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego odbędzie się 10. bieg Neptuna. Do wyboru są biegi na 5 i 10 km, 5-kilometrowy marsz Nordic Walking oraz biegi dla najmłodszych. A po sportowych emocjach mnóstwo zabawy, piana party, tory przeszkód i wodne atrakcje. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie czas nad wodą. Zapisy i szczegóły znajdziecie na biegneptuna.pl. Wielki Turniej Tenorów to wydarzenie międzynarodowe organizowane przez Operę na Zamku od przeszło 20 lat. W tym roku odbędzie się jego 26. edycja. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. Zwycięzcę wybiera publiczność, nagradzając swojego faworyta różą, którą każdy widz otrzymuje przy wejściu na teren amfiteatru od opery. Artysta, który zbierze ich najwięcej, zostaje pasowany na rycerza. Formuła wydarzenia jest niezmienna, ale co roku Wielki Turniej Tenorów dostarcza niezwykłych emocji i wzruszeń, a na scenie prezentują się nowi śpiewacy w nowym repertuarze. Koncert 11 września. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Wakacje to najlepszy czas na spotkania z ludźmi, którzy inspirują, zaskakują i pokazują, że sukces można osiągnąć na wiele sposobów. Moim gościem jest Paulina Soboń, influencerka, aktorka, twórczyni internetowa, podcasterka i mama. Porozmawiamy nie tylko o karierze, ale również o życiu poza kamerą, marzeniach, rodzinie, a i o tym, co daje jej największą satysfakcję. Cześć Paulina, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło mi się słyszeć z wami.
1: No to powiedz, jakby wyglądała twoja wizytówka napisana jednym zdaniem?
2: To bardzo trudne wyzwanie tak na sam początek, ale myślę, że mogłabym o sobie powiedzieć, że jestem bardzo energiczną, ambitną osobą, która lubi szukać nowych wyzwań.
1: I odkrywa świat. Pamiętasz moment, w którym pomyślałaś, że to, co robisz, to nie jest hobby, tylko praca?
2: Myślę, że tak. To była bardzo przyjemna chwila, kiedy zrozumiałam, że jedno i drugie to jest to samo, czyli hobby to moja praca, praca to moje hobby, ale nie odczułam tego do końca, no bo wiadomo, jak człowiek pracuje w tym, co lubi, to zawsze tak naprawdę nigdy nie pracuje, a może tak.
1: To prawda. A jak ta popularność na ciebie wpłynęła? Jak ona cię zmieniła? Czy cię zmieniła w ogóle, wiesz?
2: Nie miałam poczucia, że zmieniła mnie popularność. Myślę, że troszkę jestem taką osobą, która czuła swoje powołanie do występowania na scenie, do bycia taką osobą rozpoznawalną od dziecka, więc dla mnie to było dosyć takie naturalne, że wszystko się tak potoczyło. Trochę się z tego śmieję, ale no jest taka zabawna historia z tym, że ja jak byłam mała, to miałam wkręcone w głowie, że ja jestem popularna i w mojej wyobraźni byłam piosenkarką występującą na scenie, aktorką grającą w filmach. No i to później zaczęło się tak powoli trochę spełniać.
1: A co najbardziej zaskoczyło cię w tym świecie internetu? Bo w tym internecie jesteś właściwie przez cały czas.
2: Tak, jestem w internecie od 9 lat. Zaskoczyło mnie to, że kiedy zaczynałam, to ten świat internetowy, influencerów raczkował, a teraz powoli stało się to tak bardzo profesjonalne i no, influencer jest takim typowym zawodem i dzieciaki chcą zostać influencerem, i to jest ich wymarzony zawód. Więc bardziej chyba, najbardziej mnie zaskoczyło to, jak to się rozwinęło.
1: A co ci dało największą taką radość w pracy?
2: Największą radość w pracy dała mi możliwość spełnienia swoich wizji.
1: I te wizje realizujesz.
2: Tych właśnie kreatywnych wizji, które mogę realizować.
1: No dobra.
2: Dzielić się nimi.
1: A teraz załóżmy, że jesteś 10 lat do tyłu, to co byś sobie powiedziała, bazując na tych doświadczeniach, które już masz dzisiaj?
2: Powiedziałabym sobie, że to wszystko, co mam w głowie, może się spełnić, bo zawsze miałam w sobie i wiarę w to, że się uda, ale też sporo wątpliwości, które płynęły z mojego otoczenia. Ludzie, którzy nie wierzyli, którzy podcinali skrzydła, dla których moje marzenia były wybujałe, więc powiedziałabym sobie, żeby w ogóle nie słuchać innych, tylko robić swoje.
1: Robić swoje i z tego się cieszyć, mieć z tego frajdę. To jest program Gwiazdy na Lato. Paulina Soboń jest gościem w tym tygodniu w programie Gwiazdy na Lato. To zapytam o te wakacje. Ty już jesteś po wakacjach, przed wakacjami, w trakcie. Jak to wygląda u ciebie, powiedz?
2: To jest bardzo dobry moment, bo właśnie jestem na wakacjach w Hiszpanii. I to są takie pierwsze moje poważne wakacje od dawna, bo ostatnio jak na przykład byłam w Tunezji, no to od rana do wieczora pracowałam, więc to w ogóle nie miało nic wspólnego z urlopem. A teraz właśnie sobie odpoczywam z synkiem i z moją mamą w Hiszpanii.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka. Pani Celinka?
11: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
10: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
11: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
14: Burze w 12 województwach zapowiada dziś MGW. Od jutra mocno drożeje paliwo, dziś kończy się program CPN. Biatlon i narciarstwo wysokogórskie to nowe profile w liceum. Nauka rusza już jutro.
3: Super FM. Wiadomości.
14: Agnieszka Trajnowska-Bis. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują dziś w 12 województwach. Alertami objęte są województwo zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Najdłużej alerty obowiązują na wschodzie Polski, dziś do północy. Natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu dla województwa małopolskiego. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw na stacjach bez tak zwanego CPN-u. Od jutra ceny pójdą znacząco w górę. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą, o czym przekonał się nasz reporter Bartosz Kądziołka na jednej ze stacji paliw w Łodzi.
15: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutro...
16: Naprawdę?
15: Nie wiedziałam.
16: O, to nie wiedziałam o tym.
17: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw.
15: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
17: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy.
14: A jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Z kolei cena autogazu się nie zmieni, bo nie był on objęty rządowymi obniżkami. Polski Komitet Olimpijski ma nowego zarządzającego na czas pozostawania w areszcie obecnego prezesa w związku z powiązaniami z Zonda Krypto i zarzutami. Wiceprezesem wyznaczonym do wykonywania uprawnień prezesa PKOL został Mieczysław Nowicki. W następny wtorek dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania szefa komitetu. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski.
18: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
14: Statut PKOL-u mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL-u planowane są na kwiecień przyszłego roku. Na dzień przed nowym rokiem szkolnym kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. Chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem ustawy za ten PET podpisało się 200 tysięcy osób, ale dokument utknął w sejmowej zamrażarce. Takiego naboru nie było od lat, aż 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków z siedzibą w Buczkowicach koło Bielska-Białej. Jutro placówka rusza z nowymi dyscyplinami, biatlonem i narciarstwem wysokogórskim.
0: Wakacyjne hity Super

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalkami Portugalki. W najlepszej ósemce są już reprezentacje z Serbii oraz Grecji, a dzisiejsze spotkania wyłonią kolejne cztery drużyny, które dalej grać będą na Mistrzostwach. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dziś kolejne mecze Polaków. W nocy na kort wyjdzie m.in. Iga Świątek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Kamil Majchrzak w ostatnich trzech turniejach odpadał już po pierwszym meczu. Przełamanie przyszło jednak w dobrym momencie. W pierwszej rundzie US Open pokonał 3-3 Serba Hamada Medjedowicza.
7: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
6: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa nad ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
8: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, a właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
6: Świątek zagra w nocy z Chinką Shi Wang. Wcześniej Hubert Hurkaczy zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwanińska z Amerykanką Taylor Townsend.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza. Gorycz porażki za to już w pierwszej rundzie musiał przełknąć Serb Nowak Dżokowicz. Po 4,5-godzinnej pięciosetowej batalii przegrał z niżej notowanym Argentyńczykiem Mariano Navone 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. To pierwsza w historii porażka 39-letniego Serba na tym etapie nowojorskiego turnieju. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pożegnał się z posadą dzień po klęsce w ligowym spotkaniu z Jagiellonią Białystok 2-5. W tym sezonie Raków pod jego wodzą odpadł z europejskich pucharów, a w lidze zanotował jak na razie same porażki.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie. I po reklamie.
1: Wakacyjne hity.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W następny wtorek, 8 września, dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stowarzyszeniem ma wówczas pokierować wiceprezes Mieczysław Nowicki. To on bowiem został wyznaczony do wykonywania obowiązków prezesa. Radosław Piesiewicz bowiem przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
4: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz. Chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
3: Statut PKL mówi, że do czasu nowych wyborów rządu w instytucji przejmuje jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKL planowane są na kwiecień przyszłego roku. Holandia będzie ewentualnym rywalem polskich siatkarek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W meczu 1/8 Holenderki pokonały Słowenki 3-2. Rywala Holandii wyłoni spotkanie Polski z Portugalią. Ten mecz w Stambule właśnie trwa. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę reprezentacyjną karierę. To decyzja, która wciąż mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas. Napisał 8-krotny zdobywca złotej piłki na swoim koncie na Instagramie. Argentyńczyk już raz kończył swoją reprezentacyjną karierę równo 10 lat temu. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Freddy Bobic otrzyma około 4 milionów euro odszkodowania od Herty Berlin za zwolnienie w 2023 roku. Poinformowała agencja DPA, która przekazała, że dobiegł końca spór sądowy między nim a berlińskim klubem.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity Super

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: I po reklamie.
5: Wakacyjne hity.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.